0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Es Kaleszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet, zapraszamy na magazyn lokalny w Radiu Es Kaleszno. Znów będzie okazja pomóc Lilian Ceską-Kolewa. W weekend 13 i 14 czerwca w Lesznie odbędzie się trzeci ultramaraton wsparcia. Oprócz biegania i maszerowania z kijkami zaplanowano także piknik rodzinny i atrakcje dla dzieci.
2: Maria Hampel, współorganizatorka wraz z mężem, organizujemy wydarzenie, trzecią edycję ultramaratonu wsparcia. Formuła zostaje ta sama, organizujemy bieg 24-godzinny. To jest okienko, otwarta trasa biegowa na 24 godziny, można biegać bądź maszerować. W tym roku mamy już profesjonalny pomiar czasu, więc każdy będzie mógł rywalizować i sprawdzać po prostu swoje międzyczasy. Zbieramy, tak jak w zeszłym roku, zbiórka jest na Liliankę, na jej leczenie i rehabilitację. Aktualnie trwają już licytacje na naszym fanpage'u na Facebooku. Całość wpisowego też będzie przekazana na cel charytatywny. No i dodatkowo podczas trwania tego wydarzenia 13 czerwca jest piknik od godziny 10 do godziny 15 i tam też będzie można wrzucać do puszek. Piknik i start będzie na ulicy Jesionowej 13 na placu studia treningowego Red Bull. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Przypomnij, kim jest Lilianka, mała dziewczyna z wielkimi problemami.
2: Dokładnie, Lilianka, dziewczynka, która urodziła się z niedożywieniem i z niedotlenieniem. No i potrzebne jest leczenie i rehabilitacja. Pierwsza edycja była dla chłopca, dla Huberta, druga i trzecia edycja jest dla Lilianki.
1: Podczas tej ostatniej, jak bardzo udało się jej pomóc?
2: Podczas ostatniej zbiórki zebraliśmy około 13 tysięcy.
1: Najważniejsze będzie to bieganie lub chodzenie. Chyba wszystko ty będziesz dźwigał na barkach, będziesz takim i motorem, i przewodnikiem.
3: Tak, dokładnie.
1: Mówi Patryk Hampel, współorganizator Ultramaratonu Wsparcia.
3: Będę też biegaczem, będę uczestniczył w tym wydarzeniu. W tym roku też mamy taką, można powiedzieć, nowość. Studio COFIT 19 organizuje coś takiego, że będzie bieg, a później przez godzinę będą walczyć na wioślarzach. Troszkę inna formuła, nie każdy lubi biegać, przyłączyli się do nas, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czyli zwykły taki, powiedzmy, Kowalski, jak nie będzie chciał biegać, to też będzie mógł powiosłować?
3: Jak najbardziej.
1: Dobra, a co do tego biegania, to gdzie, którędy, jak dużą trasę można w tym czasie 24 godzin pokonać?
3: Rekord trasy to jest 150 km. Wiemy, że w tym roku kilku śmiałków będzie chciało pobić ten rekord. W kijkach rekord trasy jest 60 km. Też tam jakieś słuchy doszły, że ktoś tam będzie atakował ten rekord, żeby pokonać to na spacerze w kijkach. Teoretycznie sądzę, że jak dobrze pójdzie, 200 km w 24 godziny.
1: Pogoda, pamiętam, że bywała różna chyba podczas ultramaratonu i nieważne, czy pada, czy grzeje słońce, to się impreza odbędzie.
3: Tak, oczywiście. Najlepiej jakby było słoneczko chociaż przez ten piknik, bo biegacze później w deszczu, oni sobie poradzą. Ale wiadomo, jak będzie słońce, będzie większa chęć, żeby przyjść po prostu na piknik i jak najbardziej pomóc Liliance.
1: Impreza się rozpoczyna o 10 i to najpierw jest to jakiś wspólny trening dla tych, którzy sportowo podejdą do sprawy?
3: Tak, start jest o godzinie 10, wiadomo, troszkę wcześniej będzie rozgrzewka, już takie przygotowania, no i wielkie takie otwarcie, honorowy start i hej.
1: Powiedzmy o atrakcjach tego pikniku, co tam się będzie działo, kto może przyjść, czy trzeba coś brać ze sobą, poza, powiedzmy, tymi pieniążkami, żeby pomóc Lilian.

0: ogródków i innych pysznych rzeczy z koła gospodyń wiejskich z Konkolewa. Będzie OSP również z Konkolewa. W zeszłym roku też uczestniczyli razem z nami. Pizza Kropla Oliwy będzie nas wspierała. Tutaj też dziewczyna będzie plotła warkoczyki. Także sporo atrakcji, animacje dla dzieci, maskotki. Także sporo będzie się działo i zapraszamy wszystkich.
1: To wszystko głównie w sobotę, tak? Bo w niedzielę o 10 będzie koniec.
0: Tak. Cały piknik odbywa się w sobotę od 10 do 15 i w niedzielę o godzinie 10 zamykamy trasę, robimy ostatnie honorowe przejście po trasie, zbieramy wszystko, sprzątamy po sobie i zamykamy całe wydarzenie.
1: To jest też noc. I to też się w nocy dzieje, tak? Czy jednak jak już wszyscy śpią, to wy też odpuszczacie, a nikt nie widzi?
2: Walczymy ponad 24 godziny. Jeżeli weźmiemy całą organizację, no to wychodzi 30 godzin.
1: Przypomnę, ultramaraton wsparcia 13 i 14 czerwca na Jesionowej w Lesznie.
3: Kilkadziesiąt tysięcy światełek, by uczcić pamięć Slaba. Pojawił się pomysł, by podczas pokazów lotniczych w Lesznie oddać hołd tragicznie zmarłemu pilotowi. Pomysł ze światełkami dla majora Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie lotniczej, wyszedł od twórcy kanału Pilot Miś.
4: Dzień dobry, tu Pilot Miś. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do udziału w wyjątkowym upamiętnieniu światełko dla Slaba. To moja inicjatywa, która powstała z potrzeby pokazania jedności, wsparcia, ogromnych emocji ludzi związanych z tym wydarzeniem. Pomysł zakłada wyjątkowy moment podczas przelotu F-16, kiedy publiczność zgromadzona na lotnisku zapali latarki w telefonach, tworząc symboliczne morze świateł. Wierzę, że będzie to bardzo poruszająca chwila i piękny gest pamięci oraz wspólnoty. Chcę jednak podkreślić, że szczegóły realizacji tego momentu przygotowuje zapewne organizator Pilotu Mleczna. Po mojej inicjatywie pojawił się komentarz organizatora, za który bardzo serdecznie dziękuję. Organizator poinformował, że planowane jest specjalne upamiętnienie współpracy z załogą bliskimi, a cały przelot będzie miał wyjątkowy scenariusz. Dlatego proszę wszystkich uczestników o uważne słuchanie komunikatów i wskazówek przekazywanych na miejscu przez komentatorów wydarzenia. To właśnie wtedy zostanie podany odpowiedni sygnał do wspólnego działania. Myślę, że kiedy nadejdzie ten moment, cała publiczność da z siebie wszystko i wspólnie stworzymy naprawdę coś wyjątkowego, wzruszającego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na lotnisku.
3: Widok zapalonych latarek byłby spektakularny, jest jednak jeden problem, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
5: Jest to też związane z udziałem wojskowych statków powietrznych, więc nie na wszystko mamy wpływ. Możemy przedstawiać swoje pomysły, natomiast one są konsultowane już na tym szczeblu operacyjnym i też na wyższym, no bo wiadomo, że dowództwo musi o tym wiedzieć. Mogę Państwa zapewnić, że planujemy to w taki godny, pomysłowy też sposób. Pojawiła się oddolna inicjatywa od pilota Misia, więc oczywiście wspieramy oddolne inicjatywy. Troszkę to było jeszcze troszeczkę wyjście przed szereg. Tak skomentowaliśmy też ten post w ładny sposób, że chcemy, żeby publiczność też w tym wzięła udział i pomysł sam w sobie jest bardzo dobry. Diabeł tkwi w szczegółach. Wiadomo, że nie znamy jeszcze godziny tego przelotu, więc ten pomysł z latarkami jest świetny. Wyjdzie fajnie, jeżeli będzie troszeczkę ciemniej.
3: A polskie F-16 przyleci prawdopodobnie o 19.30, gdy będzie jeszcze jasno. Organizatorzy Antidotum Airshow przygotowali swój plan uhonorowania Slaba. Na razie jest to niespodzianka. Władze Kościana robią kolejny krok w stronę budowy nowego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego dla Obry Kościan. Inwestycja planowana przy ulicy Maja na tyłach szkoły podstawowej nr 1 wkracza w kluczową fazę przygotowań. Samorząd intensywnie pracuje teraz nad dwoma torami, formalnym pozyskaniem gruntu oraz dokumentacją techniczną. Jak przyznaje burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek, miasto prowadzi rozmowy z przedsiębiorcą i kompletuje projekt.
6: Obecnie procedujemy także projekt budowlany na zrobienie czy zaprojektowanie boiska pełnowymiarowego, co znaczy pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią plus zaplecza sanitarno-szatniowego.
3: Nowoczesny obiekt ze sztuczną murawą i pełnym zapleczem socjalnym to jednak ogromny wydatek, na który miasta w tym momencie po prostu nie stać. Szacuje się, że inwestycja może pochłonąć nawet 5 milionów złotych. Kluczem do sukcesu i wbicia pierwszej łopaty będzie zatem pozyskanie gigantycznego dofinansowania zewnętrznego. Kościański magistrat celuje w środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Burmistrz Kaczmarek bez ukrywania faktów mówi o planie finansowym i finansowych realiach miasta.
6: Do jesieni będzie ogłoszony nabór na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Taki wniosek aplikacyjny chcemy złożyć i jeżeli uzyskamy na wiosnę przyszłego roku dofinansowanie, no to ruszymy z inwestycją. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania, no to tutaj sprawa się troszkę nas komplikuje, bo niestety ta inwestycja w naszej ocenie, oczywiście nie mamy przed chwilą kosztorysu, ale to jest w granicach 4,5 do 5 milionów złotych, no i na tą chwilę nie stać miasta, żeby taki jednorazowy wydatek w takiej kwocie wydać. Jeżeli chodzi o ministerstwo, to tutaj, że dofinansowanie rzędu 50-60%, to wszystko zależy od szczegółu programu, ale taki jest mniej więcej program, tak jak chcemy wybudować to boisko przy ulicy Maja.
3: Decydujące rozstrzygnięcia w sprawie nowego boiska dla Obry zapadną więc wiosną przyszłego roku. Nowoczesne mieszkania komunalne w Rawiczu nie dla wszystkich. Rada Miejska przyjęła zasady wynajmu lokali. W czerwcu ruszy nabór, a burmistrz Grzegorz Kubik wskazuje, kto ma największe szanse.
7: Z tego wstępnego założenia chcemy, żeby połowa z tych mieszkań była przeznaczona dla osób, które Zakład Usług Komunalnych będzie chciał przenieść z budynków starych w Starym Mieście do tych nowych mieszkań, żeby móc przygotować te budynki na termomodernizację i remonty. Stan Państwo znają, to nie muszę mówić, jak wiele z nich wygląda, więc to jest jakby ten etap i w dalszym etapie będziemy chcieli te budynki remontować i znów wprowadzać w nich do nich tą osoby, które mieszkają w budynkach wymagających remontu, czyli to jest taki proces długotrwały, a pozostała część to osoby, które na dzień dzisiejszy nie mają przydziału mieszkań komunalnych. Także no, to będzie te dodatkowe 50 mieszkań. Według oczywiście tych samych pytań. Trzeba to przeanalizować. Na pewno, jak tak sobie gdzieś podsumowałem, te różne kryteria preferują na pewno osoby z rodzin wielodzietnych, osoby, czy rodziny generalnie wielodzietne, ale też i osoby z niepełnosprawnościami. Wiadomo, kwestie dochodowe, no to jest jakby temat poza, bo on jakby wynika z innych uregulowań, ale przede wszystkim jakby te dwie grupy osób, które tam według tej punktacji będą preferowane.
3: Premiowane będą również pracujący mieszkańcy, którzy uczciwie płacą w Rawiczu podatki.
1: Do Straży Miejskiej w Gostyniu dołączył nowy funkcjonariusz. To żywa maskotka Miś. Będzie pomagał w zajęciach edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców. Po raz pierwszy spotkał się z dziećmi na gostyńskim rynku, gdzie odbyła się oficjalna prezentacja nowego pracownika. Miś w stroju gostyńskiego strażnika miejskiego pomoże w przekazywaniu ważnych informacji w trakcie spotkań z dziećmi. Nie od dziś wiadomo, że zabawowa forma sprzyja zapamiętywaniu. Będzie obecny podczas spotkań organizowanych w szkołach czy na imprezach plenerowych. Już pierwszy dzień pracy w straży był dla misia maskotki bardzo intensywny. Po prezentacji na rynku misia odwiedził przedszkole miejskie numer 1, dom seniora, przedszkole miejskie numer 5, przedszkole miejskie numer 7, przedszkole miejskie numer 2 imienia Złotej Rybki oraz żłobek miejski. Nowy strażnik nie ma jeszcze imienia. Wybrane zostanie podczas ogłoszonego wkrótce konkursu. Jego zakup kosztował około 10 tysięcy złotych. Dofinansowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nawet 5 lat więzienia grozi 33-latkowi z Leszna za serię nietypowych kradzieży, mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
8: Policjanci zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za serię kradzieży. Łupem sprawcy padała damska bielizna susząca się na balkonie jednego z leszczyńskich mieszkań. Amatorem cudzej własności okazał się 33-letni mieszkaniec naszego miasta. Do pierwszej kradzieży doszło na początku kwietnia. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie i poszkodowana postanowiła o sprawie zawiadomić policję. Funkcjonariusze, wykorzystując zabezpieczony monitoring, ustalili rysopis oraz sposób działania sprawcy. Policjanci szybko wytypowali podejrzanego. Do jego zatrzymania doszło w miniony wtorek. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli część skradzionej odzieży. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Właścicielka winiła początkowo porywiste wiatry, ale w miejscu bielizny wciąż wisiały klamerki.
3: Tymek Blacha 2115, Kubańczyk oraz Łydka Grubasa i Piersi. Tak imponującego składu artystów mogłoby pozazdrościć w Schowie wiele dużych festiwali muzycznych. Organizatorzy oficjalnie odsłonili karty i zaprezentowali program tegorocznego Święta Miasta, który odbędzie się pod hasłem Lubuskie Pełne Mocy. Od 12 do 14 czerwca Plac Kosynierów zamieni się w prawdziwe centrum koncertowe regionu. Wielkie świętowanie wystartuje w piątek 12 czerwca. Po tradycyjnym korowodzie na scenie zacznie się prawdziwe prawdziwe hip-hopowe i rockowe uderzenie. Już o 18.30 przed publicznością zaprezentuje się Tymek, autor hitów generujących miliony odtworzeń w sieci. Zaraz po nim dawkę mocnego rockowego humoru zaserwuje ekipa z Łydki Grubasa, a piątkowy wieczór zamknie koncert niezwykle popularnego Kubańczyka. Sobota zapowiada się równie gorąco. O 20.00 w Schowę rozbuja jeden z najważniejszych obecnie reprezentantów polskiego rapu, czyli Blacha 2115. Z kolei o 21.00 klimatyczną zmianę o 180 stopni zapewni kultowa grupa Piersi, która z pewnością porwie wszystkich do tańca swoimi największymi szlagierami. Dni w Schowie to jednak nie tylko muzyka. Niedziela upłynie pod znakiem sportowych emocji podczas wyścigu Solid MTB Gravel Race w Lginiu oraz lokalnej tradycji w południowym dyktandzie o pióro burmistrza. Całość zwieńczy wyjątkowa wystawa z okazji 70-lecia Pskowskiego Domu Kultury. Co ważne dla wszystkich mieszkańców i gości, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia na Placu Kosynierów jest całkowicie bezpłatny.
1: A po więcej informacji z Leszna i z regionu odsyłam Was na leszno.sk.pl.
9: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet w Radiu SK Leszno, magazyn lokalny. Kościańscy policjanci ustalili złodzieja roweru sprzed dworca kolejowego w Widziszewie. Okazał się nim 38-latek z gminy Śmigiel. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
10: Pod koniec kwietnia zostaliśmy powiadomieni o kradzieży roweru, do którego doszło na terenie przy dworcu PKP w Widziszewie. Jak ustalili policjanci, właściciel pozostawił rower bez zabezpieczenia, a następnie udał się na pociąg. Wykorzystując nadarzającą się okazję, sprawca dokonał jego kradzieży. Pokrzywdzony oszacował wartość utraconego mienia na 1800 zł. Policjanci zajmujący się sprawą przeprowadzili czynności operacyjne, które doprowadziły do ustalenia osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec gminy Śmigiel. Policjanci udali się do miejsca jego zamieszkania, gdzie zabezpieczyli skradziony rower. W toku dalszych czynności okazało się, że mężczyzna jest również odpowiedzialny za inną kradzież roweru. W jego miejscu zamieszkania ujawniono kolejny jednostek, który został skradziony na początku maja. Pokrzywdzony wycenił jego wartość na 800 zł. Oba rowery wróciły już do właścicieli. 38-latek został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty kradzieży rowerów. Ponieważ był wcześniej już karany za podobne przestępstwa, odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy. Skutkiem może być podwyższenie górnej granicy kary o połowę.
1: O karze dla 38-latka zdecyduje sąd. Oba skradzione rowery miały być spieniężone, wróciły już do swoich właścicieli. Przy okazji policja przypomina o zabezpieczaniu jednośladów, co zmniejsza ryzyko kradzieży. Dwaj obcokrajowcy zatrzymani przez policję usłyszeli zarzuty. 35- i 37-latek dokonywali kradzieży sklepowych, m.in. w Gostyniu i Pudliszkach. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
11: Gostyńscy policjanci z Wydziału Kryminalnego pracowali nad sprawą kradzieży. Do jednej z nich doszło 15 marca w jednym z marketów na terenie Gostynia. Skradzione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe, głównie kremy do protez oraz kawy. Stratę oszacowano na blisko 1000 zł. Z kolei 19 marca w markecie w Pudliszkach skradziono artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pasty do zębów, czekolady, bombonierki oraz kawy o łącznej wartości blisko 850 zł.

500 zł. Odpowiadał także za kradzieże kwalifikowane jako wykroczenia, których dopuścił się w 2020 roku w Turku oraz w 2025 roku w Jarocinie. W związku z dotychczasową działalnością przestępczą cudzoziemca oraz uznaniem, że swoim zachowaniem stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

0: powrotu do swojego kraju.
1: Mężczyzna został przekazany już funkcjonariuszom Straży Granicznej i w najbliższym czasie opuści terytorium naszego kraju. To będzie pierwsze takie rozwiązanie w Lesznie. Przy starostwie powiatowym na placu Kościuszki stanie niebawem urzędomat. Urządzenie usprawni funkcjonowanie Wydziału Komunikacji. Urzędomat to urządzenie podobne wyglądem i formą obsługi do popularnych paczkomatów. Korzysta z nich już wiele miast w Polsce. Taka metalowa szafa z przegródkami stanie niebawem przy budynku starostwa powiatowego na placu Kościuszki w Lesznie, na dziedzińcu Pałacu Sułkowskich. Mówi Maciej Wiśniewski, starosta powiatu leszczyńskiego.
2: Każdego dnia dziesiątki spraw załatwianych jest w Wydziale Komunikacji. Dlatego szukamy rozwiązań, które usprawnią obsługę mieszkańców. To tutaj wkrótce pojawi się urzędomat i dowody rejestracyjne będzie można odebrać w tym urządzeniu. To kolejny krok dla bardziej nowoczesnego i dostępnego dla mieszkańców urzędu.
1: Dzięki temu nie będzie trzeba już umawiać się na wizytę w urzędzie czy stać w kolejce. Dokument będzie można odebrać o dogodnej dla siebie porze dnia czy nocy, podobnie jak paczkę z paczkomatu. Starosta zapowiada też wprowadzenie innych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie urzędu i obsługę interesantów.
3: To będzie ekologiczna rewolucja w sercu Leszna. Jest ostatnia szansa na to, żeby mieszkańcy Starówki przyłączyli się do miejskiego cieplika. Na konferencji prasowej zachęcał do tego m.in. prezydent miasta Leszna Grzegorz Rusiecki.
4: W ostatnich dniach został ogłoszony już przetarg na modernizację płyty rynku. Z tym nieuchronnie również wiąże się kwestia związana z kwestiami ekologicznymi, związanymi z ciepłem takim ekologicznym. Ponad rok temu rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych związanych z doprowadzeniem miejskiego cieplika tutaj w centrum miasta. Na najbliższej sesji Rady Miasta będziemy chcieli zaproponować radnym podjęcie uchwały związanej z możliwymi dotacjami, tak aby zachęcić mieszkańców do tego, aby chcieli się przyłączyć do miejskiej sieci. Proszę Państwa, generalnie o to, że w momencie, kiedy modernizujemy płytę rynku, to jest to jeszcze ten moment, w którym możemy zrobić przyłącza. Natomiast w momencie, w którym wybudujemy już płytę rynku, to na najbliższe przynajmniej 5-10 lat tych przyłączy już realizować nie będziemy. Będziemy je robić tylko do tych budynków, które zdeklarują chęć podłączenia do cieplika. To są koszty po stronie spółki, w związku z tym nie będzie spółka budować przyłączy tam, gdzie nie ma deklaracji. I ta uchwała, która zostaje zaproponowana radnym, czyli od 20 do 40 tysięcy, to są duże pieniążki, bo to jest do 40 tysięcy na budynek plus 5 tysięcy na każdy lokal. Czyli jeżeli w każdym lokalu mamy na przykład, nie wiem, 5 lokali, no to to jest jeszcze dodatkowo 25 tysięcy. To są duże środki, natomiast mają one właśnie zachęcić mieszkańców w centrum do tego, aby na tym etapie przyłączali się do sieci. Obowiązek ekologicznego, takiego czystego korzystania z energii leży po stronie właściciela, więc to każdy właściciel musi sobie indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób chce spełnić te kryteria, które póki co jeszcze obowiązują.
5: Jeśli się nie przyłączy, to w przyszłości może mieć problem w związku z tym, że pali nieekologicznie.
4: Że pali nieekologicznie, będzie być może miał też ten właściwie problem, żeby w ogóle znaleźć jakikolwiek sposób ogrzewania, dlatego że sieć gazownicza też nie wszędzie dochodzi. No, pompy ciepła na starych budynkach objętych na przykład opieką konserwatora zabytków są niemożliwe do wykonania. Także tu, no mówię, każdy właściciel nieruchomości, budynków w centrum miasta powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nie jest dobry moment, żeby rzeczywiście podłączyć się do tej ekologicznej, miejskiej sieci.
5: Starym piecem nie będzie można nieskończoność.
4: No, już nie można.
3: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Anna Poloch.
6: Została przygotowana uchwała, która umożliwi zmianę sposobu ogrzewania poprzez połączenie się do sieci. Wnioski będą mogły składać wszyscy właściciele lokali, a bądź też budynków. Będzie dofinansowanie w granicach od 20 do 40 tysięcy, jeśli chodzi o części wspólne, oraz dodatkowo jeszcze 5 tysięcy dla mieszkańca, dla mieszkania, tak naprawdę mieszkania płatnego. W związku z czym te pieniążki są dosyć takie znaczące. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę, żeby przygotować się do tego w taki sposób, żeby uregulować stan formalno-prawny lokali i budynków, ponieważ to bardzo często blokuje dotacje.
3: Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rafał Korytowski.
7: Przedłużamy termin składania wniosku o przyłączenie się do nas, w ramach których będziemy za darmo przyłączać budynki do dnia 31 sierpnia. Chciałem tu zaprosić Państwa na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w ratuszu 24 czerwca o godzinie 17. I tam wszystko jesień. MPEC finansuje przyłączenie do budynku. Następnie zgodnie z projektem uchwały odnośnie dotacji, tak jak tu pani naczelnik już wspominała, mamy na część wspólną dotację od 20 do 40 tysięcy plus 5 tysięcy na każde mieszkanie. Do tej pory w tym pierwszym etapie mamy około 31 budynków, to jest 141 mieszkań i 40 lokali użytkowych. Tak to wygląda na tę chwilę.
5: Czym grzeją do tej pory mieszkańcy Storuszu?
7: No różnie. Piece kaflowe,
5: będzie
7: węgiel.
5: Gdy się podłączą do miejskiego ciepłownika?
7: Na pewno będzie bardziej ekologiczne. Staramy się zawsze, żeby nasze ciepło było konkurencyjne w stosunku do innych nośników energii.
4: Tu nie mówimy tylko, panie prezesie, o rynku, ale mówimy również o ulicach, którymi pójdzie. To może pan prezes jeszcze powie dokładnie, którymi ulicami idzie?
7: Trasa, projektowana trasa ciepłociągu będzie od Alei Kilińskiego poprzez Łaziewną do ulicy Słowiańskiej. Chwycimy wszelkich możliwych klientów na tej trasie, tak? W uliczkach ościennych.
1: W szpitalu w Lesznie usunięto kobiecie 11-kilogramowego guza. To był guz w obrębie jajnika. Jak się okazuje, nie był największym, z jakim mieli do czynienia tutejsi ginekolodzy. Rekordzista ważył 70 kilogramów.
0: Ten guz, który był ostatnio, faktycznie był większy, 11-kilogramowy. W zeszłym roku mieliśmy parę takich guzów.
1: Mówi Piotr Klimczak, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego i ginekologii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym imienia Jana Johnstona w Lesznie.
0: W poprzednim roku operowaliśmy guza, który ma 35 kg, a największy 70.
8: Pan powiedzieć, że kobiety dźwigają taki ciężar, 70 kg w sobie?
0: Tak, potrafią. O przyczynach nie będziemy tam dyskutować, ale jest to fakt i te guzy czasami doprowadzają do kompletnej dysfunkcji społecznej, niewychodzenia z domu. Najczęstszą przyczyną jest strach przed operacją. Drugą niestety przyczyną jest to, że dostały informację, że tego nie da się zoperować. I z czasem, z tą wiedzą żyją, guz rośnie, a doprowadza do sytuacji, w której jest to krytyczne dla zdrowia i dla życia pacjentki. No i wtedy też trzeba podjąć się takiej operacji, bo już jest to operacja ratująca życie.
8: Operacja długotrwała, na ile te sprzęty pozwalają ją skrócić na przykład?
0: To przede wszystkim zależy tak naprawdę, czym jest ten guz. Czy on jest nowotworem łagodnym, czy on jest nowotworem granicznym, czy złośliwym. Ze względu na to, że wtedy zakres tej operacji jest zupełnie inny i często czas trwania takich operacji to jest po 6, 7, 8 godzin. Jeśli guz jest łagodny, no to wtedy możemy się ograniczać do usuwania samego guza, chociaż usuwanie technicznie tak wielkich guzów jednak wymaga czasu i odpowiedniego prowadzenia pacjentki również ze strony anestezjologicznej.
8: Profilaktyka, tak? Badajmy się, ale jak zaapelować do tych, które mają ten strach?
0: Tak, żeby się nie bały medycyny, udzielenia im pomocy. Jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze lepiej się zapytać. Przyjść, zapytać się o poradę i uzyskać poradę, w której każdy odpowie zgodnie ze swoją wiedzą, w sposób rzetelny, w jakiej sytuacji jesteśmy, co możemy dla pacjentki zrobić i czy jest to po prostu możliwe do wykonania. W 99% na pewno jest to możliwe do wykonania.
1: 70-kilogramowy guz doprowadził do tego, że kobieta przez 2 lata nie wychodziła z domu. Dziś jest szczupłą i aktywną fizycznie osobą. Mimo ogromnego postępu medycyny, to wciąż wczesne wykrycie zmian jest kluczowe w leczeniu. Dlatego tak ważne są regularne wizyty i badania.
3: Wielkie święto w leszczyńskim środowisku lotniczym. Wybitna pilotka szybowcowa i patronka naszego lotniska Adela Dankowska została odznaczona w Warszawie Krzyżem Oficerskim Orderu Odznaczenia Polski. Jedno z najwyższych odznaczeń państwowych zostało jej nadane za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dekady pracy na rzecz upowszechniania polskiego lotnictwa. Pani Adela to absolutna legenda światowego formatu. Przez lata zdobywała medale Mistrzostw Świata i Europy, a w 1975 roku otrzymała medal Lilienthala, najwyższe międzynarodowe wyróżnienie szybownicze. Po zakończeniu kariery zawodniczej z pasją zaangażowała się w szkolenie kolejnych pokoleń pilotów i promowanie bezpieczeństwa w chmurach. Pani Adela order odebrała z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w Belwederze. A teraz troszkę o historii. Kilka dni temu Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie dokonał odbioru prac konserwatorskich przy epitafium Aleksandra Józefa Sułkowskiego z Kościoła Świętego Mikołaja w Lesznie. Co to znaczy? Dlaczego to tak cenny eksponat? O tym mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta miasta Leszna.
9: Może najpierw, jaki był cel tego zadania? Głównym założeniem konserwatorskim było odzyskanie pierwotnego blasku epitafium przy zachowaniu maksymalnej ilości oryginalnej substancji zabytkowej. Ingerencja konserwatorska została ograniczona do niezbędnego minimum Konserwatorzy zdjęli z portretu pożółkłą warstwę werniksów, a z obramowania usunęli zabrudzenia oraz elementy destrukcji metali i drewna. Następnie dokonali małych retuszy i napraw, a całość zabezpieczyli antykorozyjnie. Co nas najbardziej cieszy, to to, że do tej pory epitafium było przechowywane w zakrystii kościelnej w kościele świętego Mikołaja. A zatem bardzo ograniczona ilość osób mogła podziwiać to dzieło sztuki. W tej chwili po odbiorach jesteśmy już po porozumieniu z proboszczem parafii i ustaliliśmy, że zostanie ono wyeksponowane w głównej nawie kościoła świętego Mikołaja. O tej uroczystości poinformujemy Państwa odrębnie.
1: Muzeum Okręgowe w Lesznie z kolejną Izabellą za pierwsze pełne polskie wydanie książki Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego. Izabella to nagroda za najważniejsze wydarzenie muzealne roku. Wręczył ją marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Muzeum Okręgowe w Lesznie otrzymało jedną z 5 nagród Grand Prix w konkursie Izabella. Przyznano mu ją w kategorii działalność naukowa i wydawnicza za Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego, która miała swoją premierę 31 marca w budynku Muzeum przy ulicy Narutowicza w Lesznie. To pierwsze pełne polskie wydanie tego dzieła. To prawdopodobnie właśnie w Lesznie w 1631 roku ukazało się pierwsze jego wydanie. Izabella to prestiżowy konkurs wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenia muzealne roku. Inspirowany jest postacią Izabelli Czartoryskiej, pomysłodawczyni pierwszego w Polsce muzeum i miłośniczki sztuki.
10: Leszno News.
1: Joanna Haliasz, magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. 8 osób zatrzymali w ciągu 2 dni gostyńscy policjanci. 5 poszukiwanych było do odbycia kary więzienia. Wśród nich 49-latka, która za kierowanie pojazdem po alkoholu spędzi za kratkami 69 dni. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy policji w Gostyniu.
11: Wśród zatrzymanych znalazł się 50-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego, skazany za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Mężczyzna po zatrzymaniu uiścił zasądzoną grzywnę, dzięki czemu uniknął wykonania kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zatrzymali również 22-letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego, poszukiwanego w związku z wyrokiem za posiadanie środków odurzających. Także on zdecydował na opłacenie grzywny, co pozwoliło mu uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności. Kolejna zatrzymana osoba to 49-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego, skazana za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kobieta została doprowadzona do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 69 dni. Do zakładu karnego trafił również 44-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Najbliższe 47 dni spędzi w więzieniu. Wśród zatrzymanych była także 54-letnia mieszkanka powiatu leszczyńskiego. Kobieta została skazana na 17 dni więzienia za dokonanie kradzieży. Ona także trafiła do jednostki penitencjarnej. Policjanci zatrzymali również 3 obcokrajowców, wśród nich 2 obywateli Gruzji, kobietę i mężczyznę, którzy nielegalnie przebywali na terenie naszego kraju. Cudzoziemcy zostali doprowadzeni do placówki Straży Granicznej, gdzie wydano wobec nich decyzję zobowiązującą do powrotu do swojego kraju w terminie 30 dni. Dodatkowo usłyszeli zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw strefy Schengen przez okres 8 miesięcy. 3 z zatrzymanych cudzoziemców to obywatel Kolumbii, który również przebywał w Polsce nielegalnie. Mężczyzna został doprowadzony do placówki Straży Granicznej, gdzie zostaną wobec niego wykonane dalsze czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia.
1: 1,5 roku bezwzględnego więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki m.in. wyrok usłyszał 35-letni kierowca Renault. 5 maja dochował busem na posesji w Poladowie. Miał wtedy blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
12: Do zdarzenia doszło 5 maja w Poladowie, gdzie 35-letni kierujący samochodem marki Renault stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, dachowało, uszkodziło ogrodzenie posesji, a następnie zatrzymało się dopiero na elewacji budynku. Wykonane na miejscu badanie trzeźwości wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierujący posiadał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący aż do 2031 roku. Mężczyzna został zatrzymany, a sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. poniedziałek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd skazał 35-latka na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał go do zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 6 tysięcy złotych na wiązki.
1: Dudy Gracza, Sukiennicza i Chopina to tylko kilka ulic w Lesznie, które w najbliższym czasie zostaną utwardzone. To rozwiązanie tymczasowe przed właściwym remontem, które poprawi komfort pieszych i kierowców. O zakończonych i planowanych pracach mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
10: Na terenie leszczyńskich ulic trwają prace związane ze stabilizacją nawierzchni. Właśnie zakończono roboty na ulicy Krzyckiego. Na odcinku od Działyńskich i Chłapowskiego w kierunku Bojanowskiego ułożone zostało 350 metrów destruktu asfaltowego pochodzącego z trwających właśnie innych miejskich remontów ulic. To rozwiązanie nie jest oczywiście docelowe, ale znacząco poprawia codzienny komfort mieszkańców, bo ogranicza po prostu pylenie, błoto i poprawia przejezdność na drogach. Co ważne, Miejski Zarząd Dróg w Lesznie każdego roku typuje kolejne ulice do tego typu tymczasowych utwardzeń. W najbliższym czasie prace obejmą takie ulice jak Dudy Gracza, Sukienniczą, Chopina, Grabową, Tamę Kolejową, Jesionową, ulicę Dworzaczkowej, Kostery, czy kolejny odcinek ulicy Ruszczyca oraz ulicę Kudeli. Łącznie w tym roku na leszczyńskie drogi trafi ponad 2000 ton kruszywa oraz kolejne tony destruktu asfaltowego. Ważne jest to, by mieszkańcy mieli świadomość, że nie są to działania docelowe, ale znacząco poprawiające komfort mieszkania w różnych dzielnicach Leszna.
1: Leszczyńskie Byki rozpoczynają rundę rewanżową w PGE Ekstralidze. Już jutro Fogo-Unia Leszno podejmie Toruńskie Anioły. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji na trybunach stadionu Alfreda Smoczyka. Deszczowa pogoda nie powinna przeszkodzić w jeździe, bo na torze rozłożono planteki. O jutrzejszym pojedynku i pierwszej części sezonu mówili podczas przedmeczowej konferencji prasowej dyrektor sportowy Unii Leszno Rafał Dobrowolski, kapitan Byków Janusz Kołodziej oraz Grzegorz Zęgota. Posłuchajcie jej fragmentów.
13: Pierwsza część sezonu, na ten moment 8 punktów w ligowej tabeli, 3 mecze wygrane na domowym torze, 1 mecz wyjazdowy. Troszkę szkoda na pewno tego meczu, który wspomniałeś w Toruniu, gdzie porażka 2 punktami nastąpiła. Jednak my nie składamy broni, teraz runda rewanżowa, ta pierwsza seria jakby tych spotkań wydaje mi się cięższa dla nas z tego względu, że mieliśmy 4 mecze wyjazdowe i 3 mecze na stadionie w Lesznie, teraz troszkę to się zmienia i mamy tych meczów więcej tutaj u siebie, więc tutaj jest ten jakby handicap w postaci własnego toru i tutaj liczymy na mocne punkty do ligowej tabeli. No i tutaj skupiamy się też na meczach wyjazdowych oczywiście, bo mamy mecz w Gorzowie wyjazdowy, mecz w Częstochowie i mecz w Lublinie, więc tutaj też nie składamy absolutnie broni i będziemy chcieli te mecze rozstrzygnąć na swoją korzyść. Sprawa fazy play-off jest cały czas nierozstrzygnięta. Kilka drużyn jest jakby zaoferowanych w walce o tą czołową czwórkę i będziemy starać się do niej dostać i najbliższy mecz z Toruniem uważamy za kluczowy w tej walce. I ten mecz na pewno dużo odpowie w kontekście tych miejsc w top 4.
14: A jeśli chodzi o sprzedaż biletów, wygląda na to, że szykuje nam się frekwencyjny tutaj hit, że tak powiem, od początku rozgrywek.
13: Zgadza się, bardzo dużo już mam sprzedanych biletów na piątkowy mecz. Będzie chyba najlepsza frekwencja w tym roku, jeżeli chodzi o mecze PGE Ekstraligi w Lesznie. Bilety cały czas są dostępne, więc zachęcamy do kupna wejściówek. Prosimy nie zwlekać do ostatniej chwili. Też ważna informacja, żeby też nie czekać do wejścia na stadion na ostatnią chwilę, ponieważ przy tak dużej ilości kibiców te nasze bramy stadionowe też mają pewną przepustowość, więc tutaj, żeby bez nerwów wcześniej pojawić się na stadionie, żeby każdy mógł bez problemu punktualnie obejrzeć start do pierwszego wyścigu, bez nerwów dla Państwa i dla nas jako organizatorów. Przypominam, że przez internet te bilety są tańsze niż w dniu zawodów w kasach przy stadionie.
14: Kacper Mania ma ciężkie wejście w ten sezon, ciężkie przetarcie w PGE Ekstralidze. Czy jest jakiś plan, żeby pomóc temu zawodnikowi, jakoś wykrzeszać z niego trochę więcej energii?
13: Tak, zgadza się. Po meczu w Zielonej Górze tutaj do spółki Team Kacper Mani i menedżer Rafał Okoniewski 2 tygodnie już przepracowane bardzo solidnie. Jak widać było też, Kacper nie brał udziału w zawodach DMPJ tydzień temu. Również dzisiaj nie pojechał na DMPJ do Torunia. Trening odbył tutaj z naszymi zawodnikami dzisiaj, który właśnie przed chwilą został zakończony. Trzy solidne treningi, więc to być może poprawi dyspozycję Kacpra w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Wczoraj też nieszczęsny trochę upadek na U24 Ekstralidze w Gorzowie, ale wszystko jest w porządku. Miejmy nadzieję, że te występy Kacpra będą teraz lepsze. Mamy mecz w Lesznie w piątek, później wyjazd do Częstochowy. Zobaczymy, jak to rozwinie się po tych meczach i miejmy nadzieję, że Kacper tutaj będzie, wróci nam do punktowania w co najmniej tych biegach juniorskich, a może też coś lepiej w kolejnych wyścigach.
14: Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do kapitana leszczyńskiej drużyny, Janusz Kołodziej. Ciebie też poproszę o takie podsumowanie tej pierwszej części sezonu, jeżeli chodzi o twoją perspektywę.
15: No tak, zaczęliśmy nowy sezon, więc nigdy nie wiadomo, jak wiele szczęścia będziemy mieć w tych, wiadomo, rozgrywkach, o które się tak mocno biliśmy i tak dalej. Natomiast wygląda to z mojej perspektywy, wydaje mi się, bardzo dobrze, jeśli chodzi o naszą drużynę. Jest się czym cieszyć, bo naprawdę te wyniki, mam wrażenie, że bardziej zaskakują pozytywnie niż rozczarowują negatywnie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby walczyć o naprawdę wysokie cele. Cały czas się rozkręcamy i jesteśmy, uważam, na fali wznoszącej. No co, jeśli chodzi o mnie, no to nie byłem na początku sezonu jeszcze tak dobrze gotowy, jakbym chciał i tak dalej, więc ta przerwa dobrze mi zrobiła. Teraz jakby zupełnie jestem w innej sytuacji i pozycji, więc cieszę się, że mogę jakby pomóc chłopakom no, jesteśmy drużyną razem, więc w kupie siła, więc no, cieszymy się, że możemy razem jeździć w drużynie.
14: Już w tym meczu w Zielonej Górze było widać, że taka wróciła radość z jazdy u ciebie, było to widać i w telewizji, i w parkingu. Tak w skali od 1 do 10, jak byś ocenił swoją obecną dyspozycję i komfort jazdy na motocyklu?
15: Bardziej przy tych maksymalnych liczbach, bo rzeczywiście, tak jak mówię, dla mnie było jakby troszeczkę za wcześnie, zabrakło mi dosłownie 2-3 miesięcy. To się wydaje dużo i bardzo dużo, niewiele i z drugiej strony dużo. Natomiast przez ten okres gdzieś tam wolny dla mnie miałem dużo czasu na to, żeby podciągnąć się i naprawdę poczuć swoje ciało tak totalnie, odłączając się troszeczkę od żużla na chwilę, żeby po prostu widzieć rzeczywiście, jak jest, na czym się mam skupić w 100%. Bo też wiadomo, że jak tam nie idzie, czy jeździmy z kontuzją, czy nie wiem, z jakimś bólem, to trochę też czasami system potrafi się zawiesić. Udało mi się go odwiesić. Mam wrażenie, że teraz nawet lepiej funkcjonuje jak nawet przed kontuzją, więc no teraz się czuję świetnie i cieszę się, że nic nie dzieje się przypadkowo i mam wrażenie, że w tej sytuacji było podobnie.
14: W tej chwili jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli, tam panuje naprawdę duży ścisk. Czy jako zawodnicy zwracacie uwagę na takie statystyki, czy po prostu podchodzicie do każdego meczu tak, że trzeba go wygrać i nie zwracacie uwagi na to, w którym miejscu tabeli teraz jesteśmy aktualnie?
15: Ta tabela według mojego podejścia, ona jakby wykaże jakby naszą pracę, nasz wkład pracy, to jak to wykonaliśmy i tak dalej, jakby im dalej będziemy iść, tym wiadomo, po sezonie najbardziej to pokaże. Natomiast nie wiem, jak dla mnie, to ja się skupiam jakby na tej chwili, na tym momencie, na tym, co nas czeka, na treningach, wyciągać z tego, co się da, jak jest jakiś problem, to go rozwiązywać, jak są jeszcze jakieś rezerwy, to podciągać się i tak dalej. Statystyki ja zostawiam dla ludzi, którzy lubią statystyki, ja nie lubię statystyk. Generalnie mam ją w głowie, więc nie muszę patrzeć na tabelę i jakby teraz, jak przeczytamy wszystkie drużyny po kolei, no to też wiemy, na którym miejscu jesteśmy. Nie musimy patrzeć na tą tabelę, ale wiadomo, że końcowo walczymy o to, żeby być jak najwyżej w niej, a fajne jest jakby dochodzenie do tego wszystkiego, czyli ta droga, jak właśnie idziemy, pniemy się w tym sezonie, to właśnie ta droga jest najfajniejsza, czyli teraz jesteśmy w najfajniejszym momencie sezonu.
14: Dziękuję bardzo, przejdźmy teraz do

0: w takim momencie sezonu, że możemy wszystko fajnie, że tak powiem, poukładać, żeby to wszystko grało i najważniejsze mecze są przed nami, bo to rewanże, bonusowe, playoffy, więc na razie, tak jak ja już powiedziałem, nie skupiam się na samym celu, aczkolwiek wiadomo, że celem są playoffy, tylko skupiam się na tej drodze, na wyciąganiu wniosków i poprawianiu pewnych rzeczy, które są i uważam, że nasz zespół ma duże rezerwy. Fajnie, że już no tutaj i u Janusza pojawił się uśmiech i błysk w oku, bo jak jest u niego błysk w oku, no to się udziela całemu zespołowi i to myślę, że wiele już było widać, jakie życie tętniło w naszym zespole i w parku maszyn. Więc no ja też mówię, poza jednym wyścigiem w Zielonej Górze ostatnim, no to uważam, że całkiem fajne, dobre zawody w moim wykonaniu. Oczywiście szkoda, że się nie udało pojechać wyścigu nominowanego, ale zespół jechał na tyle dobrze, że po prostu odbyło się to moim kosztem i ja do nikogo tutaj żalu akurat nie miałem, bo Kejnan jechał bardzo dobrze również i ostatni wyścig to swój wygrał, więc Rafał słuszną decyzję podjął, ale myślę, że im dalej w las, tym więcej jeździł tych wyścigów nominowanych, bo będę dawał argumenty ku temu, żeby postawił na mnie, więc jestem dobrej myśli i z optymizmem patrzę na to, co przed nami.
1: SK Leszno News.
2: Magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. Zapraszamy Tomasz Szymlet i Joanna Haliasz.
3: Leszno zaciąga 51 milionów złotych pożyczki. To inwestycyjny skok czy finansowa pułapka? Mieliśmy gorącą debatę w Radzie Miasta, zanim projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty. Samorząd Leszna podjął decyzję o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki w wysokości 51 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki te mają zabezpieczyć realizację strategicznych inwestycji. Jednak wywołały one burzliwą dyskusję między władzami miasta a opozycją. Wynik głosowania 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymujący się odzwierciedla podział w ocenie strategii finansowej Leszna. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony opozycji. Radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Kośmider wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącym tempem zadłużenia Leszna, przypominając prezydentowi jego wcześniejsze deklaracje o konieczności wyhamowania kredytów i wskazując na drastyczny spadek wolnych środków w nadchodzących latach.
4: Znalazłem takie dwie pańskie wypowiedzi i pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Pierwsza, źródło leszno.sk.pl. Mówi pan o zatrważających kosztach obsługi ogromnego zadłużenia Leszna. To był październik 2024, przypomnę. Mówi pan, miasto Leszno od lat się zadłuża. Kwota, jaką obecnie musimy spłacać bankom, jest ogromna. Miasto w tej chwili ma 230 milionów długu. W tym roku spłacamy 19 milionów kapitału plus 16 milionów odsetek. W przyszłym roku, żeby zrealizować te zobowiązania, które są na mieście, będziemy musieli spłacić 18 milionów kapitału i 18 milionów odsetek. I tego się nie da tak dalej prowadzić. Mówi pan, ale przychodzi taki moment, w którym trzeba powiedzieć stop. Dziś pan użył podobnych słów dosłownie parę minut temu. I druga wypowiedź, źródło leszno.pl, i to już jest pół roku później, 7 kwietnia 2025. Patrząc na wieloletnią prognozę finansową i przewidywania finansowo-budżetowe na rok 2026, widać wyraźnie, że sytuacja będzie bardzo trudna. Będziemy musieli bardzo pilnować wydatków i nie podejmować żadnych nowych zobowiązań. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni niebezpiecznie powiększyć zadłużenie miasta i wyemitować nawet 50 milionów złotych obligacji w przyszłym roku. Teraz tutaj kolega przytoczył dosyć taki wyczerpujący wywód. Nie 50 milionów, tylko już 104 miliony. Panie prezydencie, no kiedy będzie ten stop, o którym pan mówił w październiku 2024? Bo ja jestem naprawdę przerażony, jeżeli na 2029 rok, żeby wypełnić wszystkie założenia WPF-u, będziemy mieli do wydania 13 milionów złotych. To jest to naprawdę bardzo skromna kwota i boimy się o stan finansów miasta Leszna.
3: W odpowiedzi na zarzuty opozycji głos zabrał prezydent Leszna. Grzegorz Rusiecki bronił decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, argumentując, że kluczowa jest relacja długu do rosnących dochodów miasta, a odrzucenie tak preferencyjnych warunków finansowych byłoby błędem. Odpierał krytykę, wzywając przeciwników uchwały do wskazania konkretnych

0: żadnych cięć w projektach.
1: Przed chwilą usłyszałem, że mamy za mały stosunek wydatków inwestycyjnych do bieżących, tak powiedział pan radny Kośmider przy poprzedniej uchwale. A dzisiaj, kiedy zwiększamy wydatki majątkowe, to jest to kolejny zarzut, że zwiększamy wydatki majątkowe. Rzeczywiście jest tak, że miasto Leszno w ubiegłym roku skutecznie pozyskiwało środki w zasadzie w każdym konkursie i naborze, którym startowaliśmy. Pragnę państwa poinformować, że 7 najważniejszych takich kosztotwórczych zadań, które miasto realizuje, czyli kompleksowa termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i zespołu szkół rolniczo-budowlanych, rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum miasta, modernizacja gwiazdy przy ulicy 17 stycznia oraz rewitalizacja rynku, budowa drogi od ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, budowa ulicy Henrykowskiej, przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków kultury przy ulicy Bolesława Chrobrego, przebudowa ulicy Święciechowskiej oraz modernizacja pływalni Akwawit. To jest łączna kwota wydatków 317 milionów złotych, z czego prawie 140 milionów dofinansowania. I to, o czym mówił przed chwileczką pan przewodniczący, oczywiście, no możemy, tylko proszę powiedzieć, czego nie robimy. Czego nie robimy? Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z bezpieczeństwem finansowym, to pragnę państwa poinformować, że 1 stycznia tego roku kwota długu była planowana na koniec tego roku na kwotę 299 milionów, przy dochodach szacowanych w budżecie nad 734 miliony, czyli procent długu do dochodów wynosił 40,77%. Dzisiaj po zmianach na dzień 11 czerwca planowany deficyt na koniec roku to 314 milionów, ale dochód 781 milionów. Procent długu to 40,26%. A więc udział dochodu do długu jest mniejszy niż ten, który planowaliśmy na początku roku. Nie można widzieć jedynie kwoty długu, nie widząc dochodów. Każdy, kto się starał o kredyt hipoteczny czy jakikolwiek kredyt wierzy, żeby go dostać, to trzeba się wykazać odpowiednim dochodem. I to nie jest tak, że mnie jako osoby, która pełni funkcję prezydenta, czy którąkolwiek z państwa, którzy jesteście tutaj przy tym stole i będziecie o tym decydować, zdecydowanie o zadłużeniu miasta przychodzi z łatwością. Nie. Też wolelibyśmy finansować to z własnych dochodów. Natomiast sytuacja finansowa jest jaka jest. Ona wynika również z uwarunkowań historycznych. Ja jestem w stanie pokazać, bo mam te tabelki, ale myślę, że nie o to chodzi, z czego finansowano w latach poprzednich, tak naprawdę od początku historii samorządu miasta, od lat 90. inwestycje miejskie, jaki był koszt obsługi tych zobowiązań i ile musielibyśmy dzisiaj zapłacić, gdybyśmy chcieli dzisiaj realizować z własnych środków. No myślę, że każdy z nas, nawet w życiu osobistym, wie, ile kosztowało 10 czy 15 lat temu mieszkanie w Lesznie 50 m², a ile dzisiaj kosztuje. I nawet jeżeli dołączymy do tego tę kwotę długu, która nie rekompensuje nam wzrostu wartości nieruchomości, to mamy, proszę państwa, chociażby, nie wiem, od 25 lat aleja na Pawła II, którymi możemy bezpiecznie i komfortowo poruszać się po mieście. Tylko każda inwestycja, którą realizowaliśmy w tym mieście, była zasilana dźwignią finansową w postaci dług papierów dłużnych. I dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy możliwość skorzystania z bardzo preferencyjnych, takich na rynku komercyjnym nie ma ofert, pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, to wydaje się, że mając świadomość tych zobowiązań, które będziemy musieli spłacać w roku 2027 czy 2028 przy realizacji tych inwestycji, no grzechem byłoby nie skorzystać. A odpowiadając wprost na pytanie też konkretne pana radnego Jóźwiaka, te 27 milionów z Polskiego Ładu będzie wydatkowane w przyszłym roku jako całość kwoty plus 26 albo 27. Proszę mi pańskami poprawić. Natomiast pozostała kwota w wysokości 7 milionów złotych to będą nasze środki własne, więc nie, tutaj nie doszło do utraty dofinansowania.
0: Radni ostatecznie projekt uchwały o zadłużeniu się na 51 milionów złotych przyjęli stosunkiem głosów 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymał się od głosu.
2: Gorąco powitano przed Kręgielnią w Lesznie Katarzynę Nowakowską, multimedalistkę i rekordzistkę Mistrzostw Europy i Świata w kręglach. Zawodniczka SKK Polonii 1912 Leszno okrzyknięta została królową kręgli i dostała symboliczną koronę. Katarzyna Nowakowska wróciła z mistrzostw rozgrywanych w Austrii w sobotę 30 maja rano. Przyjechała prosto na Kręgielnię przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie, gdzie powitali ją gorąco koleżanki i koledzy z klubu SKK Polonia 1912 Leszno, rodzina i znajomi. Odczytanie wszystkich zdobytych tam przez nią medali i pobitych rekordów świata, przerywane gromkimi brawami, zajęło kilka minut. Katarzyna Nowakowska zdobyła 6 medali, pobiła 3 rekordy świata i 5 rekordów Polski. Posłuchajcie fragmentów jej powitania.
3: I szanowni państwo, ona już jest z nami! Katarzyna Nowakowska! Multimedalistka, mistrzostw Europy! I mistrzostw świata do lat 15 i do lat 19 i do lat 19 do lat 23! Z bagażem podążają również obecni reprezentanci Polski, którzy w austriackim szkole również swoje umiejętności prezentowali. Ja myślę, że te brawa mogą być jeszcze śmielsze, drodzy państwo. To jest multimedalistka mistrzostw Europy i mistrzostw świata rozgrywany w austriackim szkole. O, to druga Kasiu. Szczerze mówiąc, takie momenty jak właśnie ten dzień dzisiejszy, ciężko jest zaplanować, ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo po prostu to, co zadziało się przez ostatnie 9 dni w austriackim Schwaz za twoją przyczyną, to jest coś po prostu niebywałego, niesamowitego i możemy tak wymieniać i wymieniać. Jesteśmy jako klub i myślę, że mówię to też w imieniu miasta Leszna, że jesteśmy ogromnie, ogromnie dumni z ciebie i z tego, jakich wyczynów dokonałaś w austriackim Schwaz. Chylimy nisko czoło przed tobą. Ogromne gratulacje i jeszcze raz, drodzy państwo, ogromne brawa.
4: Do tej pory często w różnych okazjach określano mnie jako zawodniczkę najlepszą w historii polskiego kręglarstwa. Kasiu, z wielką przepraszam za łzy, ale z wielką dumą przekazuję ci tą koronę. Dla mnie byłaś już 4 lata temu, ja ci to wróżyłam, ale dla mnie jesteś od teraz no, jedyną królową polskiego kręglarstwa.
5: Nie spodziewałam się w ogóle, naprawdę nie spodziewałam się w ogóle takiego powitania. Czułam, że coś może być, ale nie aż tak, na pewno nie.
6: Trochę ciężkie te medale?
5: Bardzo są ciężkie. Tak, na dobrą sprawę do tych mistrzostw przygotowywałam się całe życie, więc opłaciło się, naprawdę bardzo się mocno opłaciło. I dalej nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale trafiliśmy idealnie z formą na maja.
2: Czy ty jesteś w stanie tak jednym tchem wymienić, co ty tam zdobyłaś, czy jednak jest z tym problem, bo tego jest tak dużo?
5: Znaczy jest z tym problem, bo jest tego naprawdę dużo, nie spodziewałam się, że będzie tego aż tyle, ale to jak co się stało, to naprawdę nie mam pojęcia.
2: I po kolejnym sukcesie, po kolejnym rekordzie, to pewnie jest ciężko się skupić na kolejnych wyzwaniach w danym momencie, które cię tam czekały, no bo jest ta radość, a ty musisz myśleć o tym jeszcze, co cię czeka.
5: Tak, więc za każdym razem, jak wchodziłam na tory, zapominałam o tym, że cokolwiek zrobiłam, cokolwiek jakiś rekord albo ten, tylko wychodziłam i uśmiechałam się dalej na tory, cieszyłam się z tego, że w ogóle tam jestem.
2: Ale konkurencja, inni zawodnicy, zawodniczki, to chyba tak nie do końca się uśmiechali, jak ciebie widzieli po kolejnych medalach i trofeach.
5: Znaczy ta Słowenka, z którą tak cały czas rywalizowałam, bardzo się zaprzyjaźniłyśmy i mamy bardzo dobry kontakt.
2: Co, jak się czujesz jako ta nowa królowa? Zdetronizowałaś panią Beatę.
5: Bardzo dobrze się tak czuję. Czułam, że kiedyś ja to zrobię właśnie. Pani prezes też wiedziała, że to właśnie będę ja.
2: Ale to teraz kolejne zawody. Po co walczyć, jak już prawie wszystko mam?
5: Zawsze jest o coś walczyć. Zawsze mogę walczyć o pobicie własnego rekordu.
2: Teraz to dajesz sobie jakąś przerwę, czy gdzieś już pakujesz się na kolejne jakieś zawody, bo nie pamiętam kalendarza.
5: Aktualnie mamy przerwę do sierpnia i w sierpniu pierwsze zawody, jakie są, to jest po prostu taki letni turniej w Brzesku i to jest aktualnie jedyne, o czym myślę.
2: Jako młoda kobieta, jako zdobywczyni tylu trofeów, to co sobie zrobisz w prezencie?
5: Naprawdę nie mam pojęcia, jeszcze o tym nie myślałam.
2: Jakieś zakupy, tak? Wielkie?
5: Na razie to jadę jutro albo w poniedziałek po pieska i to jest jedyne, co aktualnie o czym myślę.
2: O, po psa, bo?
5: Bo nasz przed mistrzostwami dosłownie niestety zdechł, ale mamy taką pustkę w domu, że trzeba było po prostu po niego pojechać.
2: No to też z przykrymi emocjami tam jechałaś.
5: Długo mi zajęło, żeby w ogóle zastanowić się, czy na pewno chcę tam jechać, ale opłacało się pojechać.
2: Proszę się przedstawić.
7: Dzień dobry, Adrian Schulz.
2: I jest pan trenerem tej wielkiej kobiety.
7: No dosłownie tak. No już tam parę ładnych lat, chyba ostatnio nawet sobie policzyłem, że już chyba 8-9 rok współpracujemy razem, także już trochę lat zleciało. No i takie owoce zbierać, no miło, miło.
2: Spodziewaliście się, że to aż z takimi bagażami wielkimi wrócicie?
7: No, to znaczy miejsce na walizce zrobiliśmy sobie, żeby coś z czymś przyjechać, ale no ledwo się zmieściło, trzeba przyznać. Nie, no wiadomo, jadąc na imprezę mistrzowską, no aż byłoby nielogiczne, jakbyśmy nie myśleli o medalach, tak? Zwłaszcza, że mamy bardzo zdolną młodzież i jechaliśmy po sukcesy, po medale, ale to, co się wydarzyło, no przeszło chyba wszystkie nasze marzenia najskrytsze, także to, co się wydarzyło naprawdę dla leszczyńskich kręgli, polskich kręgli jest w czymś no i światowych oczywiście. No już mówiłem też tutaj właśnie, że żeby oddać jak wielką sprawę zrobiła Kasia, no to jest najlepszy fakt chyba taki, że niemieccy działacze, trenerzy przychodzili nam naprawdę szczerze gratulować.
2: Chyba długo nikt nie dokona czegoś takiego, czego dokonała ona.
7: No trzeba przyznać, że zawiesiła poprzeczkę wszystkim, jak i sobie, wysoko. Jest teraz naszym wzorem do naśladowania.
2: Łzy już wypłakane, wszystkie wzruszenia.
6: Prezes SKK Polonia 1912 Leszno Beata Włodarczyk. Nie, to jeszcze długo pozostanie. Na samą myśl rzeczywiście łzy się cisną. To też z tego względu, że jest to zawodniczka nasza, że jest to taki nasz skarb, a przy okazji też wspomnienia wracają. No jednak przeżywałam, nie w tak dużym stopniu, ale jednak przeżywałam te emocje też.
2: No i została pani zdetronizowana.
6: No tak, z czego się bardzo cieszę. Łzy to nie są łzy smutku, tylko łzy szczęścia. Ja to już 4 lata temu powiedziałam Kasi, nawet w takich naszych małych, prywatnych rozmowach, że jedyne kogo widzę, kto pobije wszystkie moje rekordy, to jesteś właśnie ty i ty już jesteś gotowa. No i spełniło się, także czego życzyć sobie więcej.
2: SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you

przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii i Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni ze SK-ą i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
1: News.
0: ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem Van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin Van Buuren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina Van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
5: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
5: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
5: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
5: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
5: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
5: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
5: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
5: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
5: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
5: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
5: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
5: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
5: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
5: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
5: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
5: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
5: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. Trzy festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
5: Tak, to prawda.
0: i trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
5: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie. Okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym. I to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
6: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, ze 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona powiedziała w radiu i ktoś powiedział nagle To model Another Love. I ja okej. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
6: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
6: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
6: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam, wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
0: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to dla, naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem. Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralph Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralph Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralph Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji, językowy i tam już zostałem Ralphem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedy...

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka

0: Pana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam, że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Bauryt jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja

0: prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałam ją po prostu puścić dalej. Chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włącza sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
0: się jest
1: odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
0: oddajesz, jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

0: muzyką się żyje.
1: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki, sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Riany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremi Sikorski, Tylko My, gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
8: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
9: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
8: A magazyny energii też mają?
9: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci.

0: Orlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci

0: numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: I po reklamie.
4: Leszno na czasie.
5: Joanna Nachaliasz, dzień dobry w niedzielę. Mam propozycję dla miłośników przyrody i czworonogów. Przytulisko dla psów w Poniecu zaprasza dziś do siebie na dzień otwarty. To wyjątkowa okazja w roku, by poznać jego podopiecznych, zobaczyć, jak mieszkają, zabrać ich na spacer po pięknej okolicy w otoczeniu lasów. Kto wie, może spotkacie tam przyjaciela na całe życie. Będą porady od psiej behawiorystki i fizjoterapeutki zwierzęcej. Będą zabawy dla dzieci z niespodziankami. Do tego dużo słodkości i napojów. A to wszystko od 12 do 16, więc wpadnijcie koniecznie, bo więcej takiej szansy w tym roku może już nie być.
6: Muzyką się żyje.
7: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
8: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
7: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
9: Luzik.
10: Arbuzik.
11: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
10: Poduszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
12: Ja też się super bawiłem.
13: Dzień dobry, bawiam.
10: Tymi nagrywkami, wideo.
11: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
10: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
11: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
10: Tak.
11: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
10: Tak, bardzo.
11: Jesteś za?
10: Tak, że wszyscy słuchali.
7: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę.
6: Hity na czasie, Radio SK. Radio SK.
7: No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

Co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba, Wes, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: Wczoraj eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę, a na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać. Już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gra.

0: Wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC.

0: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: I po reklamie.
4: Esko.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
6: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.
11: Leszno na czasie.
12: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Mam nadzieję, że niedziela upływa wam na samych przyjemnościach. Jedną z nich może być wypad do kina. Na afiszu Multikina w Lesznie wybór duży. Wśród nich najnowszy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Kolejny na jego koncie o tym, że nie jesteśmy sami. Wyświetlają też horror psychologiczny Obsesja i parodię tego gatunku pod tytułem Straszny film, a także film z cyklu Miecza i Magii, Władcy Wszechświata. Są też propozycje dla najmłodszych, w tym niesamowite przygody skarpetek 3, Pucio i Drzewo Magii. O 15 z kolei wyświetlą koncert z okazji 90. urodzin jednego z najwybitniejszych tenorów, Luciana Pavarottiego.
13: Muzyką się żyje.
14: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby to zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława na, w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Katy Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Kina. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: Jak ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
14: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
13: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
15: Luzik. Arbuzik.
16: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
15: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
17: Ja też się super bawiłem.
18: Dobrze bawiłam. Nie,
15: tymi no, nagrywkami, no, wideo.
16: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
15: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
16: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
15: Tak.
16: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
15: Tak, bardzo.
16: Jesteś za?
15: Tak, żeby wszyscy słuchali.
13: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
0: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
13: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ja

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play. Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Leszno na czasie.
16: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Wprawdzie kalendarzowe lato dopiero za kilka dni, ale już dziś w Lesznie powitanie lata z osiedlem Ogrody. Impreza od 16 do późnego wieczora przy ulicy Ułańskiej 24-28. Na miejscu czekać będzie na Was sporo atrakcji, animacje i dmuchańce dla najmłodszych, byki rodeo. Ciekawe, komu uda się go poskromić? Ścianka wspinaczkowa, lasermaniak, warsztaty i turniej strzelecki. Od godziny 19 zaplanowano część artystyczną. Podczas niej obejrzycie spektakl Teatrzyku Pompon i posłuchacie Aleksandry Zabłockiej oraz Przemysława Maćkowiaka. Wstęp wolny.
17: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
18: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy. Dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MacCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MacCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: I po reklamie.

0: Wow! Taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Leksi, jak emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
7: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
8: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
7: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ctc.eu.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Kto zwalcza ból?
17: Wundary!
16: Kto?
17: Wundary!
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
22: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
21: Wspaniale się to ogląda.
22: A jak smakuje?
21: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: i po reklamie.

0: Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. To rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą.
16: Przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
17: Harmonizer.
18: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
19: fresh. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że...
14: Czas na hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
22: I po reklamie.
23: Leszno na czasie.
24: Joanna Haliasz, dzień dobry. Kto nie zna Hannibala Lectera, znów będzie okazja zobaczyć go na dużym ekranie. Jutro w cyklu Kultowe Kino w Multikinie w Lesznie wyświetlą Milczenie owiec, jeden z najwybitniejszych thrillerów psychologicznych końca XX wieku, z wielkimi rolami Antonego Hopkinsa i Judy Foster. Seans rozpocznie się o 20. Grają tam też m.in. Obsesje i najnowsze dzieło Stevena Spielberga pod tytułem Dzień Objawienia. A w Małym Kinie przy Narutowicza w Lesznie jutro i w czwartek thriller pod tytułem Dobry Chłopiec, o małżeństwie, które różnymi sposobami próbuje wychować na ludzi młodego przestępcę. Początek o 19:00.
25: Jest 16:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
26: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
25: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
27: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
25: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
28: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Radio
2: SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: Wstawaj, Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy

0: Irlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie zdać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze: Eski, hej Eska, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
4: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
15: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
14: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
16: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
14: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radio SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci.

0: Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

może być hitem tegorocznych wakacji. Bebe Rexha i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.

0: Dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Co masz?
0: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: I po reklamie.
13: Leszno na czasie.
14: Joanna Nachaliarz, dzień dobry. Mam zaproszenie na najbliższy wtorek, 16 czerwca, w Teatrze Miejskim przy ulicy Narutowicza w Lesznie. Odbędzie się koncert Młodych Talentów 2. To niecodzienna okazja usłyszeć w jednym miejscu i czasie grupy wokalne, które działają przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. A są to The Voices, Mini Show, Rock and Mock, solistów studia Rock and Talk, śpiewające skrzaty czy Katarzynę Zygner. Zabiorą Was w podróż przez muzyczne dekady. Koncert rozpocznie się o 18:00 wstęp za okazaniem darmowych wejściówek, a te są dostępne w kasie MOK-u i Teatru Miejskiego w Lesznie.
15: Zbliża się 18:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli 6. zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
16: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
15: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: No

0: Autoglas wymienia.
1: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: I po reklamie.

0: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
19: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Czekamy na pierwszy gwizdek.
19: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
20: I po reklamie.

0: numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: I po reklamie.

0: Kaleszno. Reklama. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci

0: Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
3: I po reklamie.

0: News.
1: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok,
2: ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
2: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
2: właśnie
1: to czasami
2: się, jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie

0: Mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, że są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu,

0: premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... No tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
0: jest,
1: dodajesz,
0: jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to. I to jest
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Eskaleszno News. Magazyn lokalny w Radiu Eskaleszno. Zapraszamy Tomasz Szymlet i Joanna Haliasz.
3: Leszno zaciąga 51 milionów złotych pożyczki. To inwestycyjny skok czy finansowa pułapka? Mieliśmy gorącą debatę w Radzie Miasta, zanim projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty. Samorząd Leszna podjął decyzję o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki w wysokości 51 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki te mają zabezpieczyć realizację strategicznych inwestycji. Jednak wywołały one burzliwą dyskusję między władzami miasta a opozycją. Wynik głosowania: 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymujący się odzwierciedla podział w ocenie strategii finansowej Leszna. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony opozycji. Radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Kośmider wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącym tempem zadłużenia Leszna, przypominając prezydentowi jego wcześniejsze deklaracje o konieczności wyhamowania kredytów i wskazując na drastyczny spadek wolnych środków w nadchodzących latach.
4: Znalazłem takie dwie pańskie wypowiedzi i pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Pierwsza, źródło leszno.sk.pl. Mówi pan o zatrważających kosztach obsługi ogromnego zadłużenia Leszna. To był październik 2024, przypomnę. Mówi pan, miasto Leszno od lat się zadłuża. Kwota, jaką obecnie musimy spłacać bankom, jest ogromna. Miasto w tej chwili ma 230 milionów długu. W tym roku spłacamy 19 milionów kapitału plus 16 milionów odsetek. W przyszłym roku, żeby zrealizować te zobowiązania, które są na mieście, będziemy musieli spłacić 18 milionów kapitału i 18 milionów odsetek. I tego się nie da tak dalej prowadzić. Mówi pan, ale przychodzi taki moment, w którym trzeba powiedzieć stop. Dziś pan użył podobnych słów dosłownie parę minut temu. I druga wypowiedź, źródło leszno.pl, i to już jest pół roku później, 7 kwietnia 2025. Patrząc na wieloletnią prognozę finansową i przewidywania finansowo-budżetowe na rok 2026, widać wyraźnie, że sytuacja będzie bardzo trudna. Będziemy musieli bardzo pilnować wydatków i nie podejmować żadnych nowych zobowiązań. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni niebezpiecznie powiększyć zadłużenie miasta i wyemitować nawet 50 milionów złotych obligacji w przyszłym roku. Teraz tutaj kolega przytoczył dosyć taki wyczerpujący wywód. Nie 50 milionów, tylko już 104 miliony. Panie prezydencie, no kiedy będzie ten stop, o którym pan mówił w październiku 2024? Bo ja jestem naprawdę przerażony, jeżeli na 2029 rok, żeby wypełnić wszystkie założenia WPF-u, będziemy mieli do wydania 13 milionów złotych, to jest to naprawdę bardzo skromna kwota i boimy się o stan finansów miasta Leszna.
3: W odpowiedzi na zarzuty opozycji głos zabrał prezydent Leszna. Grzegorz Rusiecki bronił decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, argumentując, że kluczowa jest relacja długu do rosnących dochodów miasta, a odrzucenie tak preferencyjnych warunków finansowych byłoby błędem. Odpierał krytykę, wzywając przeciwników uchwały do wskazania konkretnych cięć w projektach.
5: Przed chwilą usłyszałem, że mamy za mały stosunek wydatków inwestycyjnych do bieżących, to powiedział pan radny Kośmierz przy poprzedniej uchwale. A dzisiaj, kiedy zwiększamy wydatki majątkowe, to jest to kolejny zarzut, że zwiększamy wydatki majątkowe. Rzeczywiście jest tak, że miasto Leszno w ubiegłym roku skutecznie pozyskiwało środki w zasadzie w każdym konkursie i naborze, którym startowaliśmy. Pragnę Państwa poinformować, że 7 najważniejszych takich kosztotwórczych zadań, które miasto realizuje, czyli kompleksowa termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i zespołu szkół rolniczo-budowlanych, rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum miasta, modernizacja Wigilii przy ulicy 17 stycznia oraz rewitalizacja rynku, budowa drogi od ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, budowa ulicy Henrykowskiej, przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków kultury przy ulicy Bolesława Chrobrego, przebudowa ulicy Święciechowskiej oraz modernizacja pływalni Akwarit. To jest łączna kwota wydatków 317 milionów złotych, z czego prawie 140 milionów dofinansowania. I to, o czym mówił przed chwilą pan przewodniczący, oczywiście, no możemy, tylko proszę powiedzieć, czego nie robimy. Czego nie robimy? Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z bezpieczeństwem finansowym, to pragnę państwa poinformować, że 1 stycznia tego roku kwota długu była planowana na koniec tego roku na kwotę 299 milionów, przy dochodach szacowanych w budżecie nad 734 miliony, czyli procent długu do dochodów wynosił 40,77%. Dzisiaj po zmianach na dzień 11 czerwca planowany deficyt na koniec roku to 314 milionów, ale dochód 781 milionów. Procent długu to 40,26%. A więc udział dochodu do długu jest mniejszy niż ten, który planowaliśmy na początku roku. Nie można widzieć jedynie kwoty długu, nie widząc dochodów. Każdy, kto się starał o kredyt hipoteczny, czy jakikolwiek kredyt bierze, żeby go dostać, to trzeba się wykazać odpowiednim dochodem. I to nie jest tak, że mi jako osoby, która pełni funkcję prezydenta, czy któremukolwiek z państwa, którzy jesteście tutaj przy tym stole i będziecie o tym decydować, decydowanie o zadłużeniu miasta przychodzi z łatwością. Nie. Też wolelibyśmy finansować to z własnych dochodów. Natomiast sytuacja finansowa jest jaka jest. Ona wynika również z uwarunkowań historycznych. Ja jestem w stanie pokazać, bo mam te tabelki, ale myślę, że nie o to chodzi, z czego finansowano w latach poprzednich, tak naprawdę od początku historii samorządu miasta, od lat 90. inwestycje miejskie, jaki był koszt obsługi tych zobowiązań i ile musielibyśmy dzisiaj zapłacić, gdybyśmy chcieli dzisiaj je realizować z własnych środków. No myślę, że każdy z nas nawet w życiu osobistym wie, ile kosztowało 10 czy 15 lat temu mieszkanie w Lesznie 50 m², a ile dzisiaj kosztuje. I nawet jeżeli dołączymy do tego tę kwotę długu, która nie rekompensuje nam wzrostu wartości nieruchomości, to mamy, proszę Państwa, chociażby, nie wiem, od 25 lat aleja na Pawła II, w którym możemy bezpiecznie i komfortowo poruszać się po mieście. Tylko każda inwestycja, którą realizowaliśmy w tym mieście, była zasilana dźwignią finansową w postaci papierów dłużnych. I dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy możliwość skorzystania z bardzo preferencyjnych, takich na rynku komercyjnym nie ma ofert, pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, to wydaje się, że mając świadomość tych zobowiązań, które będziemy musieli spłacać w roku 2027 czy 2028 przy realizacji tych inwestycji, no grzechem byłoby nie skorzystać. A odpowiadając wprost na pytanie też konkretne pana radnego Jóźwiaka, te 27 milionów z Polskiego Ładu będzie wydatkowane w przyszłym roku jako całość kwoty plus 26 albo 27. Proszę mi pani skarbnik to poprawić. Natomiast pozostała kwota w wysokości 7 milionów złotych to będą nasze środki własne, więc tutaj nie doszło do utraty dofinansowania.
3: Radni ostatecznie projekt uchwały o zadłużeniu się na 51 milionów złotych przyjęli stosunkiem głosów 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymał się od głosu.
2: Gorąco powitano przed kręgielnią w Lesznie Katarzynę Nowakowską, multimedalistkę i rekordzistkę Mistrzostw Europy i Świata w kręglach. Zawodniczka SKK Polonii 1912 Leszno okrzyknięta została królową kręgli i dostała symboliczną koronę. Katarzyna Nowakowska wróciła z mistrzostw rozgrywanych w Austrii w sobotę 30 maja rano. Przyjechała prosto na kręgielnię przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie, gdzie powitali ją gorąco koleżanki i koledzy z klubu SKK Polonia 1912 Leszno, rodzina i znajomi. Odczytanie wszystkich zdobytych tam przez nią medali i pobitych rekordów świata, przerywane gromkimi brawami, zajęło kilka minut. Katarzyna Nowakowska zdobyła 6 medali, pobiła 3 rekordy świata i 5 rekordów Polski. Posłuchajcie fragmentów jej powitania.
6: I szanowni państwo, ona już jest z nami. Katarzyna Nowakowska, multimedalistka, mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 15 i do lat 19 i do lat 19 do lat 23. Bagażem podążają również obecni reprezentanci Polski, którzy w austriackim szlaku również swoje umiejętności prezentowali. Ja myślę, że te brawa mogą być jeszcze śmielsze, drodzy państwo. To jest multimedalistka mistrzostw Europy i mistrzostw świata rozgrywany w austriackim szlaku. No, to droga Kasiu, szczerze mówiąc, takie momenty jak właśnie ten dzień dzisiejszy ciężko jest zaplanować, ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo po prostu to, co zadziało się przez ostatnie 9 dni w austriackim Schwaz za twoją przyczyną, to jest coś po prostu niebywałego, niesamowitego i możemy tak wymieniać i wymieniać. Jesteśmy jako klub i myślę, że mówię to też w imieniu miasta Leszna, że jesteśmy ogromnie, ogromnie dumni z ciebie i z tego, jakich wyczynów dokonałaś w austriackim Schwaz. Chylimy nisko czoło przed tobą. Ogromne gratulacje i jeszcze raz, drodzy państwo, ogromne brawa.
7: Do tej pory często przy różnych okazjach określano mnie jako zawodniczkę najlepszą w historii polskiego kręglarstwa. Kasiu, z wielką dumą, przepraszam za łzy, ale z wielką dumą przekazuję ci tę koronę. Dla mnie byłaś już 4 lata temu, ja ci to wróżyłam, ale dla mnie jesteś od teraz no, jedyną królową polskiego kręglarstwa.
8: Nie spodziewałam się w ogóle, naprawdę nie spodziewałam się w ogóle takiego powitania. Czułam, że coś może być, ale nie aż tak, na pewno nie.
9: Trochę ciężkie te medale?
8: Bardzo są ciężkie. Tak, na dobrą sprawę do tych mistrzostw przygotowywałam się całe życie, więc opłaciło się, naprawdę bardzo się mocno opłaciło. I dalej nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale trafiliśmy idealnie z formą na maja.
2: Czy ty jesteś w stanie tak jednym tchem wymienić, co ty tam zdobyłaś, czy jednak jest z tym problem, bo tego jest tak dużo?
8: Znaczy jest z tym problem, bo jest tego naprawdę dużo. Nie spodziewałam się, że będzie tego aż tyle, ale to jak co się stało, to naprawdę nie mam pojęcia.
2: I po kolejnym sukcesie, po kolejnym rekordzie to pewnie jest ciężko się skupić na kolejnych wyzwaniach w danym momencie, które cię tam czekały, no bo jest ta radość, a ty musisz myśleć o tym jeszcze, co cię czeka.
8: Tak, więc za każdym razem jak wchodziłam na tory, zapominałam o tym, że cokolwiek zrobiłam, cokolwiek jakiś rekord albo tam, tylko wychodziłam i uśmiechałam się dalej na tory, cieszyłam się z tego, że w ogóle tam jestem.
2: Ale konkurencja, inni zawodnicy, zawodniczki to chyba tak nie do końca się uśmiechali, jak ciebie widzieli po kolejnych medalach i trofeach.
8: Znaczy ta Słowenka, z którą tak cały czas rywalizowałam, bardzo się zaprzyjaźniłyśmy i mamy bardzo dobry kontakt.
2: Co, jak się czujesz jako ta nowa królowa? Zdetronizowałaś panią Beatę.
8: Bardzo dobrze się tak czuję. Czułam, że kiedyś ja to zrobię właśnie. Pani prezes też wiedziała, że to właśnie będę ja.
2: Ale to teraz kolejne zawody. Po co walczyć, jak już prawie wszystko mam?
8: Zawsze jest o coś walczyć. Zawsze mogę walczyć o pobicie własnego rekordu.
2: Teraz to dajesz sobie jakąś przerwę, czy gdzieś już pakujesz się na kolejne jakieś zawody, bo nie pamiętam kalendarza.
8: Aktualnie mamy przerwę do sierpnia i w sierpniu pierwsze zawody, jakie są, to jest po prostu taki letni turniej w Brzesku i to jest aktualnie jedyne, o czym myślę.
2: Jako młoda kobieta, jako zdobywczyni tylu trofeów, to co sobie zrobisz w prezencie?
8: Naprawdę, nie mam pojęcia, jeszcze o tym nie myślałam.
2: Jakieś zakupy, tak? Wielkie?
8: Na razie to jadę jutro albo w poniedziałek po pieska i to jest jedyne, co aktualnie o czym myślę.
2: O, po psa, bo?
8: Bo nasz przed mistrzostwami dosłownie niestety zdechł, ale mamy taką pustkę w domu, że trzeba było po prostu po niego pojechać.
2: No to też z przykrymi emocjami tam jechałaś.
8: Długo mi zajęło, żeby w ogóle zastanowić się, czy na pewno chcę tam jechać, ale opłacało się pojechać.
2: Proszę się przedstawić.
9: Dzień dobry, Adrian Schulz.
2: I jest pan trenerem tej wielkiej kobiety.
9: No dosłownie tak. No już tam parę ładnych lat, chyba ostatnio nawet sobie policzyłem, że już chyba 8-9 rok współpracujemy razem, także już trochę lat zleciało. No i takie owoce zbierać, no miło.
2: Spodziewaliście się, że to aż z takimi bagażami wielkimi wrócicie?
9: No, to znaczy miejsce na walizce zrobiliśmy sobie, żeby coś z czymś przyjechać, ale no ledwo się zmieściło, trzeba przyznać. Nie no, wiadomo, jadąc na imprezę mistrzowską, no aż byłoby nielogicznym, jakbyśmy nie myśleli o medalach, tak? Zwłaszcza, że mamy bardzo zdolną młodzież i jechaliśmy po sukcesy, po medale, ale to, co się wydarzyło, no przeszło chyba wszystkie nasze marzenia najskrytsze, także to, co się wydarzyło naprawdę dla leszczyńskich kręgli, polskich kręgli jest w czymś
2: światowych.
9: No i światowych oczywiście. No już mówiłem też tutaj właśnie, że żeby oddać jak wielką sprawę zrobiła Kasia, no to jest najlepszy fakt chyba taki, że niemieccy działacze, trenerzy przychodzili nam naprawdę szczerze gratulować.
2: Chyba długo nikt nie dokona czegoś takiego, czego dokonała ona.
9: No trzeba przyznać, że zawiesiła poprzeczkę wszystkim, jak i sobie, wysoko. Jest teraz naszym wzorem do naśladowania.
2: Łzy już wypłakane, wszystkie wzruszenia.
10: Prezes SKK Polonia 1912 Leszno Beata Włodarczyk. Nie, to jeszcze długo pozostanie. Na samą myśl rzeczywiście łzy się cisną. To też z tego względu, że jest to zawodniczka nasza, że jest to taki nasz skarb, a przy okazji też wspomnienia wracają. No jednak przeżywałam, nie w tak dużym stopniu, ale jednak przeżywałam te emocje też.
2: No i została pani zdetronizowana.
10: No tak, z czego się bardzo cieszę. To łzy to nie są łzy smutku, tylko łzy szczęścia. Ja to już 4 lata temu powiedziałam Kasi, nawet w takich naszych małych, prywatnych rozmowach, że jedyne kogo widzę, kto pobije wszystkie moje rekordy, to jesteś właśnie ty i ty już jesteś gotowa. No i spełniło się, także czego życzyć sobie więcej.
2: Leszno News. Joanna Haliasz, magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. 8 osób zatrzymali w ciągu 2 dni gostyńscy policjanci. 5 poszukiwanych było do odbycia kary więzienia. Wśród nich 49-latka, która za kierowanie pojazdem po alkoholu spędzi za kratkami 69 dni. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy policji w Gostyniu.
11: Wśród zatrzymanych znalazł się 50-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego, skazany za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Mężczyzna po zatrzymaniu uiścił zasądzoną grzywnę, dzięki czemu uniknął wykonania kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zatrzymali również 22-letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego, poszukiwanego w związku z wyrokiem za posiadanie środków odurzających. Także on zdecydował na opłacenie grzywny, co pozwoliło mu uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności. Kolejna zatrzymana osoba to 49-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego, skazana za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kobieta została doprowadzona do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 69 dni. Do zakładu karnego trafił również 44-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Najbliższe 47 dni spędzi w więzieniu. Wśród zatrzymanych była także 54-letnia mieszkanka powiatu leszczyńskiego. Kobieta została skazana na 17 dni więzienia za dokonanie kradzieży. Ona także trafiła do jednostki penitencjarnej. Policjanci zatrzymali również 3 obcokrajowców. Wśród nich 2 obywateli Gruzji, kobietę i mężczyznę, którzy nielegalnie przebywali na terenie naszego kraju. Cudzoziemcy zostali doprowadzeni do placówki Straży Granicznej, gdzie wydano wobec nich decyzję zobowiązującą do powrotu do swojego kraju w terminie 30 dni. Dodatkowo usłyszeli zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw strefy Schengen przez okres 8 miesięcy. Trzeci z zatrzymanych cudzoziemców to obywatel Kolumbii, który również przebywał w Polsce nielegalnie. Mężczyzna został doprowadzony do placówki Straży Granicznej, gdzie zostaną wobec niego wykonane dalsze czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia.
2: Półtora roku bezwzględnego więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki m.in. wyrok usłyszał 35-letni kierowca Renault. 5 maja dochował busem na posesji w Poladowie. Miał wtedy blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
12: Do zdarzenia doszło 5 maja w Poladowie, gdzie 35-letni kierujący samochodem marki Renault stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, dachowało, uszkodziło ogrodzenie posesji, a następnie zatrzymało się dopiero na elewacji budynku. Wykonane na miejscu badanie trzeźwości wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierujący posiadał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący aż do 2031 roku. Mężczyzna został zatrzymany, a sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W poniedziałek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd skazał 35-latka na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał go do zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 6 tysięcy złotych na wiązki.
2: Dudy Gracza, Sukiennicza i Chopina to tylko kilka ulic w Lesznie, które w najbliższym czasie zostaną utwardzone. To rozwiązanie tymczasowe przed właściwym remontem, które poprawi komfort pieszych i kierowców. O zakończonych i planowanych pracach mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
13: Na terenie leszczyńskich ulic trwają prace związane ze stabilizacją nawierzchni. Właśnie zakończono roboty na ulicy Krzyckiego. Na odcinku od Działyńskich i Chłapowskiego w kierunku Bojanowskiego ułożone zostało 350 metrów destruktu asfaltowego pochodzącego z trwających właśnie innych miejskich remontów ulic. To rozwiązanie nie jest oczywiście docelowe, ale znacząco poprawia codzienny komfort mieszkańców, bo ogranicza po prostu pylenie, błoto i poprawia przejezdność na drogach. Co ważne, Miejski Zarząd Dróg w Lesznie każdego roku typuje kolejne ulice do tego typu tymczasowych utwardzeń. W najbliższym czasie prace obejmą takie ulice jak Dudy Gracza, Sukienniczą, Chopina, Grabową, Tamę Kolejową, Jesionową, ulicę Dworzaczkowej, Kostery, czy kolejny odcinek ulicy Ruszczyca oraz ulicę Kudeli. Łącznie w tym roku na leszczyńskie drogi trafi ponad 2000 ton kruszywa oraz kolejne tony destruktu asfaltowego. Ważne jest to, by mieszkańcy mieli świadomość, że nie są to działania docelowe, ale znacząco poprawiające komfort mieszkania w różnych dzielnicach Leszna.
2: Leszczyńskie Byki rozpoczynają rundę rewanżową w PGE Ekstralidze. Już jutro Fogo Unia Leszno podejmie Toruńskie Anioły. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji na trybunach stadionu Alfreda Smoczyka. Deszczowa pogoda nie powinna przeszkodzić w jeździe, bo na torze rozłożono planteki. O jutrzejszym pojedynku i pierwszej części sezonu mówili podczas przedmeczowej konferencji prasowej dyrektor sportowy Unii Leszno Rafał Dobrowolski, kapitan Byków Janusz Kołodziej oraz Grzegorz Zęgota. Posłuchajcie jej fragmentów.
14: Pierwsza część sezonu, na ten moment 8 punktów w ligowej tabeli, 3 mecze wygrane na domowym torze, 1 mecz wyjazdowy. Troszkę szkoda na pewno tego meczu, który wspomniałeś w Toruniu, gdzie porażka 2 punktami nastąpiła. Jednak my nie składamy broni, teraz runda rewanżowa, ta pierwsza seria jakby tych spotkań wydaje mi się cięższa dla nas z tego względu, że mieliśmy 4 mecze wyjazdowe i 3 mecze na stadionie w Lesznie, teraz troszkę to się zmienia i mamy tych meczów więcej tutaj u siebie, więc tutaj jest ten jakby handicap w postaci własnego toru i tutaj liczymy na mocne punkty do ligowej tabeli. No i tutaj skupiamy się też na meczach wyjazdowych oczywiście, bo mamy mecz w Gorzowie wyjazdowy, mecz w Częstochowie i mecz w Lublinie, więc tutaj też nie składamy absolutnie broni i będziemy chcieli te mecze rozstrzygnąć na swoją korzyść. Sprawa fazy play-off jest cały czas nierozstrzygnięta. Kilka drużyn jest jakby zaoferowanych w walce o tą czołową czwórkę i będziemy starać się do niej dostać i najbliższy mecz z Toruniem uważamy za kluczowy w tej walce. I ten mecz na pewno dużo odpowie w kontekście tych miejsc top 4.
15: Jeśli chodzi o sprzedaż biletów, wygląda na to, że szykuje nam się frekwencyjny tutaj hit, że tak powiem, od początku rozgrywek.
14: Zgadza się, bardzo dużo już mam sprzedanych biletów na piątkowy mecz. Będzie chyba najlepsza frekwencja w tym roku, jeżeli chodzi o mecze PGE Ekstraligi w Lesznie. Bilety cały czas są dostępne, więc zachęcamy do kupna wejściówek. Prosimy nie zwlekać do ostatniej chwili i też ważna informacja, żeby też nie czekać do wejścia na stadion na ostatnią chwilę, ponieważ przy tak dużej ilości kibiców te nasze bramy stadionowe też mają pewną przepustowość, więc tutaj, żeby bez nerwów wcześniej pojawić się na stadionie, żeby każdy mógł bez problemu punktualnie obejrzeć start do pierwszego wyścigu, bez nerwów dla Państwa i dla nas jako organizatorów. Przypominam, że przez internet te bilety są tańsze niż w dniu zawodów w kasach przy stadionie.
15: Kacper Mania ma ciężkie wejście w ten sezon, ciężkie przetarcie w PGE Ekstralidze. Czy jest jakiś plan, żeby pomóc temu zawodnikowi, jakoś wykrzeszać z niego trochę więcej energii?
14: Tak, zgadza się. Po meczu w Zielonej Górze tutaj do spółki Team Kacper Mania i menedżer Rafał Okoniewski dwa tygodnie już przepracowane bardzo solidnie. Jak widać było też, Kacper nie brał udziału w zawodach DMPJ tydzień temu, również dzisiaj nie pojechał na DMPJ do Torunia. Trening odbył tutaj z naszymi zawodnikami dzisiaj, który właśnie przed chwilą został zakończony. Trzy solidne treningi, więc to być może poprawi dyspozycję Kacpra w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Wczoraj też nieszczęsny trochę upadek na U24 Ekstralidze w Gorzowie, ale wszystko jest w porządku. Miejmy nadzieję, że te występy Kacpra będą teraz lepsze. Mamy mecz w Lesznie w piątek, później wyjazd do Częstochowy. Zobaczymy, jak to rozwinie się po tych meczach i miejmy nadzieję, że Kacper tutaj będzie, wróci nam do punktowania w co najmniej tych biegach juniorskich, a może też coś lepiej w kolejnych wyścigach.
15: Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do kapitana leszczyńskiej drużyny, Janusz Kołodziej. Ciebie też poproszę o takie podsumowanie tej pierwszej części sezonu, jeżeli chodzi o Twoją perspektywę.
16: No tak, zaczęliśmy nowy sezon, więc nigdy nie wiadomo, jak wiele szczęścia będziemy mieć w tych, wiadomo, rozgrywkach, o które się tak mocno biliśmy i tak dalej. Natomiast wygląda to z mojej perspektywy, wydaje mi się, bardzo dobrze, jeśli chodzi o naszą drużynę. Jest się czym cieszyć, bo naprawdę te wyniki, mam wrażenie, że bardziej zaskakują pozytywnie niż rozczarowują negatywnie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby walczyć o naprawdę wysokie cele. Cały czas się rozkręcamy i jesteśmy, uważam, na fali wznoszącej. No co, jeśli chodzi o mnie, no to nie byłem na początku sezonu jeszcze tak dobrze gotowy, jakbym chciał i tak dalej, więc ta przerwa dobrze mi zrobiła. Teraz jakby zupełnie jestem w innej sytuacji i pozycji, więc cieszę się, że mogę jakby pomóc chłopakom i no, jesteśmy drużyną razem, więc w kupie siła, więc no, cieszymy się, że możemy razem jeździć w drużynie.
15: Już w tym meczu w Zielonej Górze było widać, że taka wróciła radość z jazdy u Ciebie. Było to widać i w telewizji, i w parkingu. Tak w skali od 1 do 10, jak byś ocenił swoją obecną dyspozycję i komfort jazdy na motocyklu?
16: Bardziej przy tych maksymalnych liczbach, bo rzeczywiście, tak jak mówię, dla mnie było jakby troszeczkę za wcześnie, zabrakło mi dosłownie 2-3 miesięcy. To się wydaje dużo i bardzo dużo, niewiele i z drugiej strony dużo. Natomiast przez ten okres gdzieś tam wolny dla mnie miałem dużo czasu na to, żeby podciągnąć się i naprawdę poczuć swoje ciało tak totalnie, odłączając się troszeczkę od żużla na chwilę, żeby po prostu widzieć rzeczywiście, jak jest, na czym się mam skupić w 100%. Bo też wiadomo, że jak tam nie idzie, czy jeździmy z kontuzją, czy nie wiem, z jakimś bólem, to trochę też czasami system potrafi się zawiesić. Udało mi się go odwiesić. Mam wrażenie, że teraz nawet lepiej funkcjonuje jak nawet przed kontuzją, więc no teraz się czuję świetnie i cieszę się, że nic nie dzieje się przypadkowo i mam wrażenie, że w tej sytuacji było podobnie.
15: W tej chwili jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli, tam panuje naprawdę duży ścisk. Czy jako zawodnicy zwracacie uwagę na takie statystyki, czy po prostu podchodzicie do każdego meczu tak, że trzeba go wygrać i nie zwracacie uwagi na to, w którym miejscu tabeli teraz jesteśmy aktualnie?
16: Ta tabela według mojego podejścia, ona jakby wykaże jakby naszą pracę, nasz wkład pracy, to jak to wykonaliśmy i tak dalej, jakby im dalej będziemy iść, tym wiadomo, po sezonie najbardziej to pokaże. Natomiast nie wiem, jak dla mnie, to ja się skupiam jakby na tej chwili, na tym momencie, na tym, co nas czeka, na treningach, wyciągać z tego, co się da. Jak jest jakiś problem, to go rozwiązywać, jak są jeszcze jakieś rezerwy, to podciągać się i tak dalej. Statystyki ja zostawiam dla ludzi, którzy lubią statystyki, ja nie lubię statystyk. Generalnie mam ją w głowie, więc nie muszę patrzeć na tabelę i jakby teraz jak przeczytamy wszystkie drużyny po kolei, no to też wiemy, na którym miejscu jesteśmy. Nie musimy patrzeć na tą tabelę, ale wiadomo, że końcowo walczymy o to, żeby być jak najwyżej w niej, a fajne jest jakby dochodzenie do tego wszystkiego, czyli ta droga, jak właśnie idziemy, pniemy się w tym sezonie, to właśnie ta droga jest najfajniejsza, czyli teraz jesteśmy w najfajniejszym momencie sezonu.
15: Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do Grzegorza Zęgoty. Ciebie również poproszę o takie podsumowanie tej pierwszej części rozgrywek z twojej perspektywy.
17: Ja miałem trudne wejście w ten sezon, ale myślę, że to już za mną. Teraz już na Zielonej Górze myślę, że będę taką momentem może zwrotnym już. Tak naprawdę ten mecz, który mieliśmy też wcześniej, też już był jakimś takim sygnałem, że faktycznie te zmiany, które robimy, już idą w dobrym kierunku, więc cieszę się, tak jak Janusz, że ten sezon, szkoda, że się nie zaczyna dla nas, ale myślę, że jeszcze nie jest nic przekreślone. Jesteśmy w takim momencie sezonu, że możemy wszystko fajnie, że tak powiem, poukładać, żeby to wszystko grało i najważniejsze mecze są przed nami, bo to rewanże, punkty bonusowe, play-offy, więc na razie, tak jak ja już powiedziałem, nie skupiam się na samym celu, aczkolwiek wiadomo, że celem są play-offy, tylko skupiam się na tej drodze, na wyciąganiu wniosków i poprawianiu pewnych rzeczy, które są i uważam, że nasz zespół ma duże rezerwy. Fajnie, że już no tutaj i u Janusza pojawił się uśmiech i błysk w oku, bo jak jest u niego błysk w oku, no to się udziela całemu zespołowi. To myślę, że Janek już było widać, jakie życie tętniło w naszym zespole i w parku maszyn. Więc no ja też mówię, poza jednym wyścigiem w Zielonej Górze ostatnim, no to uważam, że całkiem fajne, dobre zawody w moim wykonaniu. Oczywiście szkoda, że się nie udało pojechać wyścigu nominowanego, ale zespół jechał na tyle dobrze, że po prostu odbyło się to moim kosztem i ja do nikogo tutaj żalu akurat nie miałem, bo Kejnan jechał bardzo dobrze również i ostatni wyścig to swój wygrał, więc Rafał słuszną decyzję podjął, ale myślę, że im dalej wraz, tym więcej jeździ tych wyścigów nominowanych, bo będę dawał argumenty ku temu, żeby postawił na mnie, więc jestem dobrej myśli i z optymizmem patrzę na to, co przed nami.
18: SK Leszno News.
2: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet w Radiu SK Leszno, magazyn lokalny. Kościańscy policjanci ustalili złodzieja roweru sprzed dworca kolejowego w Widziszewie. Okazał się nim 38-latek z gminy Śmigiel. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
19: Pod koniec kwietnia zostaliśmy powiadomieni o kradzieży roweru, do którego doszło na terenie przy dworcu PKP w Widziszewie. Jak ustalili policjanci, właściciel pozostawił rower bez zabezpieczenia, a następnie udał się na pociąg. Wykorzystując nadarzającą się okazję, sprawca dokonał jego kradzieży. Pokrzywdzony oszacował wartość utraconego mienia na 1800 zł. Policjanci zajmujący się sprawą przeprowadzili czynności operacyjne, które doprowadziły do ustalenia osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec gminy Śmigiel. Policjanci udali się do miejsca jego zamieszkania, gdzie zabezpieczyli skradziony rower. W toku dalszych czynności okazało się, że mężczyzna jest również odpowiedzialny za inną kradzież roweru. W jego miejscu zamieszkania ujawniono kolejny jednostaw, który został skradziony na początku maja. Pokrzywdzony wycenił jego wartość na 800 zł. Oba rowery wróciły już do właścicieli. 38-latek został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty kradzieży rowerów. Ponieważ był wcześniej już karany za podobne przestępstwa, odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy. Skutkiem może być podwyższenie górnej granicy kary o połowę.
2: O karze dla 38-latka zdecyduje sąd. Oba skradzione rowery miały być spieniężone, wróciły już do swoich właścicieli. Przy okazji policja przypomina o zabezpieczaniu jednośladów, co zmniejsza ryzyko kradzieży. Dwaj obcokrajowcy zatrzymani przez policję usłyszeli zarzuty. 35 i 37-latek dokonywali kradzieży sklepowych, m.in. w Gostyniu i Podliszkach. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
20: Gostyńscy policjanci z Wydziału Kryminalnego pracowali nad sprawą kradzieży. Do jednej z nich doszło 15 marca w jednym z marketów na terenie Gostynia. Skradzione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe, głównie kremy do protez oraz kawy. Stratę szacowano na blisko 1000 zł. Z kolei 19 marca w markecie w Podliszkach skradziono artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pasty do zębów, czekolady, bombonierki oraz kawy o łącznej wartości blisko 850 zł.

0: powiatowy Policji w Gostyniu wystąpił do komendanta Straży Granicznej Poznań-Ławica z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Gruzji do powrotu do swojego kraju.
1: Mężczyzna został przekazany już funkcjonariuszom Straży Granicznej i w najbliższym czasie opuści terytorium naszego kraju. To będzie pierwsze takie rozwiązanie w Lesznie. Przy starostwie powiatowym na placu Kościuszki stanie niebawem urzędomat. Urządzenie usprawni funkcjonowanie Wydziału Komunikacji. Urzędomat to urządzenie podobne wyglądem i formą obsługi do popularnych paczkomatów. Korzysta z nich już wiele miast w Polsce. Taka metalowa szafa z przegródkami stanie niebawem przy budynku starostwa powiatowego na placu Kościuszki w Lesznie, na dziedzińcu Pałacu Sułkowskich. Mówi Maciej Wiśniewski, starosta powiatu leszczyńskiego.
2: Każdego dnia dziesiątki spraw załatwianych jest w Wydziale Komunikacji. Dlatego szukamy rozwiązań, które usprawnią obsługę mieszkańców. To tutaj wkrótce pojawi się urzędomat i dowody rejestracyjne będzie można odebrać w tym urządzeniu. To kolejny krok dla bardziej nowoczesnego i dostępnego dla mieszkańców urzędu.
1: Dzięki temu nie będzie trzeba już umawiać się na wizytę w urzędzie czy stać w kolejce. Dokument będzie można odebrać o dogodnej dla siebie porze dnia czy nocy, podobnie jak paczkę z paczkomatu. Starosta zapowiada też wprowadzenie innych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie urzędu i obsługę interesantów.
3: To będzie ekologiczna rewolucja w sercu Leszna. Jest ostatnia szansa na to, żeby mieszkańcy Starówki przyłączyli się do miejskiego cieplika. Na konferencji prasowej zachęcał do tego m.in. prezydent miasta Leszna Grzegorz Rusiecki.
4: W ostatnich dniach został ogłoszony już przetarg na modernizację płyty rynku. Z tym nieuchronnie również wiąże się kwestia związana z kwestiami ekologicznymi, związanymi z ciepłem takim ekologicznym. Ponad rok temu rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych związanych z doprowadzeniem miejskiego cieplika tutaj w centrum miasta. Na najbliższej sesji Rady Miasta będziemy chcieli zaproponować radnym podjęcie uchwały związanej z możliwymi dotacjami, tak aby zachęcić mieszkańców do tego, aby chcieli się przyłączyć do miejskiej sieci. Proszę Państwa, generalnie o to, że w momencie, kiedy modernizujemy płytę rynku, to jest to jeszcze ten moment, w którym możemy zrobić przyłącza. Natomiast w momencie, w którym wybudujemy już płytę rynku, to na najbliższe przynajmniej 5-10 lat tych przyłączy już realizować nie będziemy. Będziemy je robić tylko do tych budynków, które zdeklarują chęć podłączenia do cieplika. To są koszty po stronie spółki, w związku z tym nie będzie spółka budować przyłączy tam, gdzie nie ma deklaracji. I ta uchwała, która zostaje zaproponowana radnym, czyli od 20 do 40 tysięcy, to są duże pieniążki, bo to jest do 40 tysięcy na budynek plus 5 tysięcy na każdy lokal. Czyli jeżeli w każdym lokalu mamy na przykład, nie wiem, 5 lokali, no to to jest jeszcze dodatkowo 25 tysięcy. To są duże środki, natomiast mają one właśnie zachęcić mieszkańców w centrum do tego, aby na tym etapie przyłączali się do sieci. Obowiązek ekologicznego, takiego czystego korzystania z energii leży po stronie właściciela, więc to każdy właściciel musi sobie indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób chce spełnić te kryteria, które póki co jeszcze obowiązują.
5: Jeśli się nie przyłączy, to w przyszłości może mieć problem w związku z tym, że pali nieekologicznie.
4: Że pali nieekologicznie, będzie być może miał też ten właściwie problem, żeby w ogóle znaleźć jakikolwiek sposób ogrzewania, dlatego że sieć gazownicza też nie wszędzie dochodzi. No, pompy ciepła na starych budynkach objętych na przykład opieką konserwatora zabytków są niemożliwe do wykonania. Także tu, no mówię, każdy właściciel nieruchomości budynków w centrum miasta powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nie jest dobry moment, żeby rzeczywiście podłączyć się do tej ekologicznej, miejskiej sieci.
5: Starym piecem nie będzie można nieskończoność.
4: No, już nie można.
3: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Anna Poloch.
6: Została przygotowana uchwała, która umożliwi zmianę sposobu ogrzewania poprzez połączenie się do sieci. Wnioski będą mogli składać wszyscy właściciele lokali, a bądź też budynków. Będzie dofinansowanie w granicach od 20 do 40 tysięcy, jeśli chodzi o części wspólne, oraz dodatkowo jeszcze 5 tysięcy dla mieszkańca, dla mieszkania, tak naprawdę mieszkania prywatnego. W związku z czym te pieniążki są dosyć takie znaczące. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę, żeby przygotować się do tego w taki sposób, żeby uregulować stan formalnoprawny lokali i budynków, ponieważ to bardzo często blokuje dotacje.
3: Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rafał Korytowski.
7: Przedłużamy termin składania wniosku o przyłączenie się do nas, w ramach których będziemy za darmo przyłączać budynki do dnia 31 sierpnia. Chciałem tu zaprosić Państwa na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w ratuszu 24 czerwca o godzinie 17. I tam wszystko jesień. MPEC finansuje przyłączenie do budynku. Następnie zgodnie z projektem uchwały odnośnie dotacji, tak jak tu Pani Naczelnik już wspominała, mamy na część wspólną dotację od 20 do 40 tysięcy plus 5 tysięcy na każde mieszkanie. Do tej pory w tym pierwszym etapie mamy około 31 budynków, to jest 141 mieszkań i 40 lokali użytkowych. Tak to wygląda na tę chwilę.
5: Czym grzeją do tej pory mieszkańcy Storów?
7: No różnie. Piece kaflowe, będzie węgiel.
5: Gdy się podłączą do miejskiego ciepłownika?
7: Na pewno będzie bardziej ekologiczne. Staramy się zawsze, żeby nasze ciepło było konkurencyjne w stosunku do innych nosików energii.
8: Tu nie mówimy tylko, Panie Prezesie, o rynku, ale mówimy również o ulicach, którymi pójdzie. To może Pan Prezes jeszcze powie dokładnie, którymi ulicami idzie?
7: Projektowana trasa ciepłociągu będzie od Alei Kilińskiego poprzez Łaziewną do ulicy Słowiańskiej. Chwycimy wszelkich możliwych klientów na tej trasie, tak? W uliczkach ościennych.
1: W szpitalu w Lesznie usunięto kobiecie 11-kilogramowego guza. To był guz w obrębie jajnika. Jak się okazuje, nie był największym, z jakim mieli do czynienia tutejsi ginekolodzy. Rekordzista ważył 70 kilogramów.
9: Ten guz, który był ostatnio, faktycznie był większy, 11-kilogramowy. W zeszłym roku mieliśmy parę takich guzów.
1: Mówi Piotr Klimczak, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego i ginekologii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym imienia Jana Johnstona w Lesznie.
9: W poprzednim roku operowaliśmy guza, który ma 35 kg, to największy 70.
10: Pan powiedzieć, że kobiety dźwigają taki ciężar, 70 kg w sobie?
9: Tak, potrafią. O przyczynach nie będziemy tam dyskutować, ale jest to fakt i te guzy czasami doprowadzają do kompletnej dysfunkcji społecznej, niewychodzenia z domu. Najczęstszą przyczyną jest strach przed operacją. Drugą niestety przyczyną jest to, że dostały informację, że tego nie da się zoperować. I z czasem z tą wiedzą żyją, guz rośnie, a doprowadza do sytuacji, w której jest to krytyczne dla zdrowia i dla życia pacjentki. No i wtedy też trzeba podjąć się takiej operacji, bo już jest to operacja ratująca życie.
10: Operacja długotrwała, na ile te sprzęty pozwalają ją skrócić na przykład?
9: To przede wszystkim zależy tak naprawdę, czym jest ten guz. Czy on jest nowotworem łagodnym, czy on jest nowotworem granicznym, czy złośliwym. Ze względu na to, że wtedy zakres tej operacji jest zupełnie inny i często czas trwania takich operacji to jest po 6, 7, 8 godzin. Jeśli guz jest łagodny, no to wtedy możemy się ograniczać do usuwania samego guza, chociaż usuwanie technicznie tak wielkich guzów jednak wymaga czasu i odpowiedniego prowadzenia pacjentki również ze strony anestezjologicznej.
10: Profilaktyka, tak? Badajmy się, ale jak zaapelować do tych, które mają ten strach?
9: Tak, żeby się nie bały medycyny, udzielenia im pomocy. Jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze lepiej się zapytać. Przyjść, zapytać się o poradę i uzyskać poradę, w której każdy odpowie zgodnie ze swoją wiedzą, w sposób rzetelny, w jakiej sytuacji jesteśmy, co możemy dla pacjentki zrobić i czy jest to po prostu możliwe do wykonania. W 99% na pewno jest to możliwe do wykonania.
1: 70-kilogramowy guz doprowadził do tego, że kobieta przez 2 lata nie wychodziła z domu. Dziś jest szczupłą i aktywną fizycznie osobą. Mimo ogromnego postępu medycyny, to wciąż wczesne wykrycie zmian jest kluczowe w leczeniu. Dlatego tak ważne są regularne wizyty i badania.
3: Wielkie święto w leszczyńskim środowisku lotniczym. Wybitna pilotka szybowcowa i patronka naszego lotniska Adela Dankowska została odznaczona w Warszawie Krzyżem Oficerskim Orderu Odznaczenia Polski. Jedno z najwyższych odznaczeń państwowych zostało jej nadane za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dekady pracy na rzecz upowszechniania polskiego lotnictwa. Pani Adela to absolutna legenda światowego formatu. Przez lata zdobywała medale Mistrzostw Świata i Europy, a w 1975 roku otrzymała medal Lilienthala, najwyższe międzynarodowe wyróżnienie szybownicze. Po zakończeniu kariery zawodniczej z pasją zaangażowała się w szkolenie kolejnych pokoleń pilotów i promowanie bezpieczeństwa w chmurach. Pani Adela order odebrała z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w Belwederze. A teraz troszkę o historii. Kilka dni temu Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie dokonał odbioru prac konserwatorskich przy epitafium Aleksandra Józefa Sułkowskiego z Kościoła Świętego Mikołaja w Lesznie. Co to znaczy? Dlaczego to tak cenny eksponat? O tym mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta miasta Leszna.
11: może najpierw jaki był cel tego zadania. Głównym założeniem konserwatorskim było odzyskanie pierwotnego blasku epitafium przy zachowaniu maksymalnej ilości oryginalnej substancji zabytkowej. Ingerencja konserwatorska została ograniczona do niezbędnego minimum. Konserwatorzy zdjęli z portretu pożółkłą warstwę werniksów, a z obramowania usunęli zabrudzenia oraz elementy destrukcji metali i drewna. Następnie dokonali małych retuszy i napraw, a całość zabezpieczyli antykorozyjnie. Co nas najbardziej cieszy, to to, że do tej pory epitafium było przechowywane w zakrystii kościelnej w kościele świętego Mikołaja. A zatem bardzo ograniczona ilość osób mogła podziwiać to dzieło sztuki. W tej chwili po odbiorach jesteśmy już po porozumieniu z proboszczem parafii i ustaliliśmy, że zostanie ono wyeksponowane w głównej nawie kościoła świętego Mikołaja. O tej uroczystości poinformujemy Państwa odrębnie.
1: Muzeum Okręgowe w Lesznie z kolejną Izabellą za pierwsze pełne polskie wydanie książki Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego. Izabella to nagroda za najważniejsze wydarzenie muzealne roku. Wręczył ją marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Muzeum Okręgowe w Lesznie otrzymało jedną z pięciu nagród Grand Prix w konkursie Izabella. Przyznano mu ją w kategorii działalność naukowa i wydawnicza za Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego, która miała swoją premierę 31 marca w budynku Muzeum przy ulicy Narutowicza w Lesznie. To pierwsze pełne polskie wydanie tego dzieła. To prawdopodobnie właśnie w Lesznie w 1631 roku ukazało się pierwsze jego wydanie. Izabella to prestiżowy konkurs wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenia muzealne roku. Inspirowany jest postacią Izabelli Czartoryskiej, pomysłodawczyni pierwszego w Polsce muzeum i miłośniczki sztuki.
12: Eskaleszno News.
1: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet zapraszamy na magazyn lokalny w Radiu Eskaleszno. Znów będzie okazja pomóc Lilian Ceską-Kolewa. W weekend 13 i 14 czerwca w Lesznie odbędzie się trzeci ultramaraton wsparcia. Oprócz biegania i maszerowania z kijkami zaplanowano także piknik rodzinny i atrakcje dla dzieci.
13: Maria Hampel, współorganizatorka wraz z mężem, organizujemy wydarzenie, trzecią edycję ultramaratonu wsparcia. Formuła zostaje ta sama, organizujemy bieg 24-godzinny. To jest okienko, otwarta trasa biegowa na 24 godziny, można biegać bądź maszerować. W tym roku mamy już profesjonalny pomiar czasu, więc każdy będzie mógł rywalizować i sprawdzać po prostu swoje międzyczasy. Zbieramy tak jak w zeszłym roku, zbiórka jest na Liliankę, na jej leczenie i rehabilitację. Aktualnie trwają już licytacje na naszym fanpage'u na Facebooku. Całość wpisowego też będzie przekazana na cel charytatywny. No i dodatkowo podczas trwania tego wydarzenia 13 czerwca jest piknik od godziny 10 do godziny 15 i tam też będzie można wrzucać do puszek. Piknik i start będzie na ulicy Jesionowej 13 na placu studia treningowego Radia. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Przypomnij, kim jest Lilianka, mała dziewczyna z wielkimi problemami.
13: Dokładnie, Lilianka, dziewczynka, która urodziła się z niedożywieniem i z niedotlenieniem. No i potrzebne jest leczenie i rehabilitacja. Pierwsza edycja była dla chłopca, dla Huberta, druga i trzecia edycja jest dla Lilianki.
1: Podczas tej ostatniej, jak bardzo udało się jej pomóc?
13: Podczas ostatniej zbiórki zebraliśmy około 13 tysięcy.
1: Najważniejsze będzie to bieganie lub chodzenie. Chyba wszystko ty będziesz dźwigał na barkach, będziesz takim i motorem, i przewodnikiem.
14: Tak, dokładnie.
1: Mówi Patryk Hampel, współorganizator Ultramaratonu Wsparcia.
14: Będę też biegaczem, będę uczestniczył w tym wydarzeniu. W tym roku też mamy taką, można powiedzieć, nowość. Studio COFIT 19 organizuje coś takiego, że będzie bieg, a później przez godzinę będą walczyć na wioślarzach. Troszkę inna formuła, nie każdy lubi biegać, przyłączyli się do nas, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czyli zwykły taki, powiedzmy, Kowalski, jak nie będzie chciał biegać, to też będzie mógł powiosłować?
14: Jak najbardziej.
1: Dobra, co do tego biegania, to gdzie, którędy, jak dużą trasę można w tym czasie 24 godzin pokonać?
14: Rekord trasy to jest 150 km. Wiemy, że w tym roku kilku śmiałków będzie chciało pobić ten rekord. W Kijkach rekord trasy jest 60 km. Też tam jakieś słuchy doszły, że ktoś tam będzie atakował ten rekord, żeby pokonać to na spacerze w Kijkach. Teoretycznie sądzę, że jak dobrze pójdzie 200 km w 24 godziny.
10: Pogoda, pamiętam, że bywała różna chyba podczas ultramaratonu i nieważne, czy pada, czy grzeje słońce, to się impreza odbędzie.
14: Tak, oczywiście. Najlepiej jakby było słoneczko chociaż przez ten piknik, bo biegacze później w deszczu, oni sobie poradzą. Ale wiadomo, jak będzie słońce, będzie większa chęć, żeby przyjść po prostu na piknik i jak najbardziej pomóc Liliance.
10: Impreza się rozpoczyna o 10:00 i to najpierw jest to jakiś wspólny trening dla tych, którzy no, sportowo podejdą do sprawy?
14: Tak, start jest o godzinie 10:00, wiadomo, troszkę wcześniej będzie rozgrzewka, już takie przygotowania, no i wielkie takie otwarcie, honorowy start i hej.
10: Powiedzmy o atrakcjach tego pikniku, co tam się będzie działo, kto może przyjść, czy trzeba coś brać ze sobą, poza powiedzmy tymi pieniążkami, żeby pomóc Liliance.
13: Uśmiech zabrać ze sobą, a oprócz tego nic więcej nie potrzeba. Na miejscu będzie można skorzystać z wypieków i innych pysznych rzeczy z Koła Gospodyń Wiejskich, z Konkolewa. Będzie OSP również z Konkolewa. W zeszłym roku też uczestniczyli razem z nami. Pizza Kropla Oliwy będzie nas wspierała. Tutaj też dziewczyna będzie plotła warkoczyki. Także sporo atrakcji, animacje dla dzieci, maskotki. Także sporo będzie się działo i zapraszamy wszystkich.
10: To wszystko głównie w sobotę, tak? Bo w niedzielę o 10:00 będzie koniec.
13: Tak, tak, tak. Cały piknik odbywa się w sobotę od 10:00 do 15:00 i w niedzielę o godzinie 10:00 zamykamy trasę, robimy ostatnie honorowe przejście po trasie, zbieramy wszystko, sprzątamy po sobie i zamykamy całe wydarzenie.
10: To jest też noc. I to też się w nocy dzieje, tak? Czy jednak jak już wszyscy śpią, to wy też odpuszczacie, a nikt nie widzi?
14: Walczymy ponad 24 godziny. Jeżeli weźmiemy całą organizację, no to wychodzi 30 godzin.
10: Przypomnę, ultramaraton wsparcia 13 i 14 czerwca na Jesionowej w Lesznie.
3: Kilkadziesiąt tysięcy światełek, by uczcić pamięć Slaba. Pojawił się pomysł, by podczas pokazów lotniczych w Lesznie oddać hołd tragicznie zmarłemu pilotowi. Pomysł ze światełkami dla majora Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie lotniczej, wyszedł od twórcy kanału Pilot Miś.
12: Dzień dobry, tu Pilot Miś. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do udziału w wyjątkowym upamiętnieniu Światełko dla Slaba. To moja inicjatywa, która powstała z potrzeby pokazania jedności.

0: zapali latarki w telefonach, tworząc symboliczne morze świateł. Wierzę, że będzie to bardzo poruszająca chwila i piękny gest pamięci oraz wspólnoty. Chcę jednak podkreślić, że szczegóły realizacji tego momentu przygotowuję zapewne organizator Empito Tumlesz. Po mojej inicjatywie pojawi się komentarz organizatora, za który bardzo serdecznie dziękuję. Organizator poinformował, że planowane jest specjalne upamiętnienie współpracy z załogą bliskimi, a cały przelot będzie miał wyjątkowy scenariusz. Dlatego proszę wszystkich uczestników o uważne słuchanie komunikatów i wskazówek przekazywanych na miejscu przez komentatorów wydarzenia. To właśnie wtedy zostanie podany odpowiedni sygnał do wspólnego działania. Myślę, że kiedy nadejdzie ten moment, cała publiczność da z siebie wszystko i wspólnie stworzymy naprawdę coś wyjątkowego, wzruszającego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na lotnisku.
1: Widok zapalonych latarek byłby spektakularny, jest jednak jeden problem, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
2: Jest to też związane z udziałem wojskowych statków powietrznych, więc nie na wszystko mamy wpływ. Możemy przedstawiać swoje pomysły, natomiast one są konsultowane już na tym szczeblu operacyjnym i też na wyższym, no bo wiadomo, że dowództwo musi o tym wiedzieć. Mogę Państwa zapewnić, że planujemy to w taki godny, pomysłowy też sposób. Pojawiła się oddolna inicjatywa od pilota Misia, więc oczywiście wspieramy

0: Piłkarskiego dla Obry Kościan. Inwestycja planowana przy ulicy Maja na tyłach szkoły podstawowej nr 1 wkracza w kluczową fazę przygotowań. Samorząd intensywnie pracuje teraz nad dwoma torami, formalnym pozyskaniem gruntu oraz dokumentacją techniczną. Jak przyznaje burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek, miasto prowadzi rozmowy z przedsiębiorcą i kompletuje projekt.
1: Obecnie procedujemy także projekt budowlany na zrobienie czy zaprojektowanie boiska pełnowymiarowego, to znaczy pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią plus zaplecza sanitarno-szatniowego.
0: Nowoczesny obiekt ze sztuczną murawą i pełnym zapleczem socjalnym to jednak ogromny wydatek, na który miasta w tym momencie po prostu nie stać. Szacuje się, że inwestycja może pochłonąć nawet 5 milionów złotych. Kluczem do sukcesu i wbicia pierwszej łopaty będzie zatem pozyskanie gigantycznego dofinansowania zewnętrznego. Kościański magistrat celuje w środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Burmistrz Kaczmarek bez ukrywania faktów mówi o planie finansowym i finansowych realiach miasta.
1: Do jesieni będzie ogłoszony nabór na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Taki wniosek aplikacyjny chcemy złożyć i jeżeli uzyskamy na wiosnę przyszłego roku dofinansowanie, no to ruszymy z inwestycją. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania, no to tutaj sprawa się troszkę nas komplikuje, bo niestety ta inwestycja w naszej ocenie, oczywiście nie mamy przeciw kosztorysu, ale to jest w granicach 4,5 do 5 milionów złotych, no i na tą chwilę nie stać miasta, żeby taki jednorazowy wydatek w takiej kwocie wydać. Jeżeli chodzi o ministerstwo, to tutaj, że dofinansowanie rzędu 50-60%, to wszystko zależy od szczegółu programu, ale taki jest mniej więcej program, tak jak chcemy wybudować to boisko przy ulicy Maja.
0: Decydujące rozstrzygnięcia w sprawie nowego boiska dla Obry zapadną więc wiosną przyszłego roku. Nowoczesne mieszkania komunalne w Rawiczu nie dla wszystkich. Rada Miejska przyjęła zasady wynajmu lokali. W czerwcu ruszy nabór, a burmistrz Grzegorz Kubik wskazuje, kto ma największe szanse.
2: Z tego wstępnego założenia chcemy, żeby połowa z tych mieszkań była przeznaczona dla osób, które Zakład Usług Komunalnych będzie chciał przenieść z budynków starych w Starym Mieście do tych nowych mieszkań, żeby móc przygotować te budynki na termomodernizację i remonty. Stan Państwo znają, to nie muszę mówić, jak wiele z nich wygląda, więc to jest jakby ten etap i w dalszym etapie będziemy chcieli te budynki remontować i znów wprowadzać w nich do tych osoby, które mieszkają w budynkach wymagających remontu, czyli to jest taki proces długotrwały, a pozostała część to osoby, które na dzień dzisiejszy nie mają przydziału mieszkań komunalnych, także no, to będzie te dodatkowe 50 mieszkań. Według oczywiście tych samych pytań. Trzeba to przeanalizować. Na pewno, jak tak sobie gdzieś podsumowałem, te różne kryteria preferują na pewno osoby z rodzin wielodzietnych, osoby, czy rodziny generalnie wielodzietne, ale też i osoby z niepełnosprawnościami. Wiadomo, kwestie dochodowe, no to jest jakby temat poza, bo on jakby wynika z innych uregulowań, ale przede wszystkim jakby te dwie grupy osób, które tam według tej punktacji będą preferowane.
0: Premiowane będą również pracujący mieszkańcy, którzy uczciwie płacą w Rawiczu podatki.
3: Do Straży Miejskiej w Gostyniu dołączył nowy funkcjonariusz. To żywa maskotka Miś. Będzie pomagał w zajęciach edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców. Po raz pierwszy spotkał się z dziećmi na gostyńskim rynku, gdzie odbyła się oficjalna prezentacja nowego pracownika. Miś w stroju gostyńskiego strażnika miejskiego pomoże w przekazywaniu ważnych informacji w trakcie spotkań z dziećmi. Nie od dziś wiadomo, że zabawowa forma sprzyja zapamiętywaniu. Będzie obecny podczas spotkań organizowanych w szkołach czy na imprezach plenerowych. Już pierwszy dzień pracy w straży był dla misia maskotki bardzo intensywny. Po prezentacji na rynku miś odwiedził przedszkole miejskie nr 1, dom seniora, przedszkole miejskie nr 5, przedszkole miejskie nr 7, przedszkole miejskie nr 2 imienia Złotej Rybki oraz żłobek miejski. Nowy strażnik nie ma jeszcze imienia. Wybrane zostanie podczas ogłoszonego wkrótce konkursu. Jego zakup kosztował około 10 tysięcy złotych. Dofinansowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nawet 5 lat więzienia grozi 33-latkowi z Leszna za serię nietypowych kradzieży, mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
4: Policjanci zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za serię kradzieży. Łupem sprawcy padała damska bielizna susząca się na balkonie jednego z leszczyńskich mieszkań. Amatorem cudzej własności okazał się 33-letni mieszkaniec naszego miasta. Do pierwszej kradzieży doszło na początku kwietnia. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie i poszkodowana postanowiła o sprawie zawiadomić policję. Funkcjonariusze, wykorzystując zabezpieczony monitoring, ustalili rysopis oraz sposób działania sprawcy.

0: Policjanci szybko wytypowali podejrzanego. Do jego zatrzymania doszło w miniony wtorek. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli część skradzionej odzieży. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Właścicielka winiła początkowo porywiste wiatry, ale w miejscu bielizny wciąż wisiały klamerki.
2: Tymek Blacha 2115, Kubańczyk oraz Łydka Grubasa i Piersi. Tak imponującego składu artystów mogłoby pozazdrościć w Wschowie wiele dużych festiwali muzycznych. Organizatorzy oficjalnie odsłonili karty i zaprezentowali program tegorocznego Święta Miasta, który odbędzie się pod hasłem Lubuskie Pełne Mocy. Od 12 do 14 czerwca Plac Kosynierów zamieni się w prawdziwe centrum koncertowe regionu. Wielkie świętowanie wystartuje w piątek, 12 czerwca. Po tradycyjnym korowodzie na scenie zacznie się prawdziwe hip-hopowe i rockowe uderzenie. Już o 18.30 przed publicznością zaprezentuje się Tymek, autor hitów generujących miliony odtworzeń w sieci. Zaraz po nim dawkę mocnego rockowego humoru zaserwuje ekipa z Łydki Grubasa, a piątkowy wieczór zamknie koncert niezwykle popularnego Kubańczyka. Sobota zapowiada się równie gorąco. O 20.00 w Wschowę rozbuja jeden z najważniejszych obecnie reprezentantów polskiego rapu, czyli Blacha 2115. Z kolei o 21.00 klimat zmianę o 180 stopni zapewni kultowa grupa Piersi, która z pewnością porwie wszystkich do tańca swoimi największymi szlagierami. Dni Wschowy to jednak nie tylko muzyka. Niedziela upłynie pod znakiem sportowych emocji podczas wyścigu Solid MTB Gravel Race w Lginiu oraz lokalnej tradycji w południowym dyktandzie o pióro burmistrza. Całość zwieńczy wyjątkowa wystawa z okazji 70-lecia Wschowskiego Domu Kultury. Co ważne dla wszystkich mieszkańców i gości, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia na Placu Kosynierów jest całkowicie bezpłatny.
1: A po więcej informacji z Leszna i z regionu odsyłam Was na leszno.sk.pl.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w

0: wycieczki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

Tu kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Radio
1: Ex. Radio SK.
2: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Sun.
1: Eskaleszno.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.